0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Da-ra-ra-ra.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: Po reklamie.

0: W kalendarzu piątek, 8 dzień maja, na zegarach jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym w czwartek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków, zostańcie z nami.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Powiatowy zespół szpitali z siedzibą w podwrocławskiej Oleśnicy pochwalił się nowymi zakupami. Były one możliwe dzięki środkom unijnym, a dokładniej z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Program dofinansowania szpitala w zakresie kardiologii doposażyliśmy przy pomocy środków unijnych oddział wewnętrzny i poradnię kardiologiczną. Do dnia dzisiejszego do naszego oddziału wewnętrznego trafił następujący sprzęt. Defibrylator najnowszej klasy, 4 łóżka elektryczne, też już takie przystosowane do pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Będą one stanowiły wyposażenie sali intensywnej opieki medycznej na oddziale wewnętrznym. Trafiły do nas 2 aparaty USG. Jeden aparat USG będzie stanowił wyposażenie poradni kardiologicznej, drugi oddziału wewnętrznego. Do oddziału wewnętrznego również już dostarczono nam wózek anestezjologiczny i parawany jezdne mobilne. Jeżeli chodzi o sprzęt, który jeszcze ma do nas dotrzeć, jesteśmy już po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych, mamy zawarte umowy, czekamy tylko na dostawy. To będą holtery ciśnieniowe, holtery AKG, bieżnia wysiłkowa dla poradni kardiologicznej, kapnograf dla oddziału wewnętrznego oraz komputery, które będą obsługiwać ten sprzęt medyczny.
4: Panią to cieszy, że ta baza sprzętowa jest aktualizowana.
3: Tak, oczywiście. No, stanowi to taki ważny element dla podnoszenia jakości opieki kardiologicznej na naszym oddziale wewnętrznym. No, tym bardziej, że tych pacjentów jest dużo, którzy mają problemy kardiologiczne. Dużo pacjentów jest pod opieką naszej poradni kardiologicznej. Na oddziale od już chyba 2 miesięcy mam specjalistę kardiologa, który w międzyczasie zrobił specjalizację właśnie. Specjalista internista, który zrobił dodatkową specjalizację z kardiologii. Więc myślę, że te wszystkie jakby działania zmierzają właśnie do tego, żeby pacjenci z problemami kardiologicznymi mieli u nas jak najlepszą opiekę.
4: Jaki jest koszt zakupu tych sprzętów z KPO, tak mniej więcej łącznie?
3: Łącznie jest to kwota około 1 300 000 zł, z czego około 1 000 000 w formie VAT-u będzie sfinansowane przez organ założycielski, natomiast pozostała kwota netto finansowana jest ze środków unijnych.
1: Mówiła Agnieszka Cholewińska, dyrektorka Oleśnickiego Szpitala.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Klasy dronowe we wrocławskich szkołach. Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław w 4 placówkach ponadpodstawowych otworzą się nowoczesne klasy dronowe. W takich klasach uczniowie zdobędą umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych.
5: W ramach tego połączenia powstają od 1 września 4 klasy innowacji, w ramach których będą przyszli uczniowie uczyć się pracy i obsługi statków bezzałogowych. A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania. Liczymy na to, że wrocławska edukacja dodatkowo poprzez tą ofertę dla uczniów jeszcze lepiej przygotuje młodych ludzi do przyszłych zawodów.
1: Mówił Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia. Jakie zagadnienia poznają uczniowie takich klas? O tym Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka lotniczych zakładów naukowych we Wrocławiu. To jedna z 4 placówek, która zrealizuje takie zajęcia.
6: Nasza innowacja nazywa się systemy bezzałogowe. Otóż nie bez celu skierowana innowacja dla klas, które realizują rozszerzoną matematykę i fizykę, ponieważ technik mechatronik, technik automatyk takie przedmioty realizuje i przede wszystkim podstawy mechatroniki, podstawy programowania, podstawy elektroniki, prawa lotniczego, to będą te filary, które uczniowie w czasie tych 4 lat będą opanowywać.
1: Wrocławskie placówki dostały sprzęt szkoleniowy, w tym drony i gogle.
6: Najważniejsze też jest zabezpieczenie sprzętowe i my takowe już mamy. Jesteśmy w 100% gotowi, żeby rozpocząć to kształcenie tych przyszłych kadr, bo system i odpowiedź rynku na zapotrzebowanie w systemy bezzałogowe jest ogromna. Mam nadzieję, że dołożymy cegiełkę do wykwalifikowanych kadr. My oczywiście jesteśmy gotowi.
1: Jak mówi Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, to kontynuacja działań rozpoczętych w 2024 roku.
7: Kontynuacja programu szkoleń, bo już 9 placówek zostało wyposażone właśnie w drony. Ponad 300 uczniów i nauczycieli zostało właśnie też przeszkolonych. W wielu szkołach takie dodatkowe zajęcia też się już odbywają i nawet mamy sukcesy, bo tutaj możemy powiedzieć i pochwalić się, że uczniowie zespołu szkół numer 1 2 lata temu i w ubiegłym roku zdobyli 1. i 2. miejsce na międzynarodowych zawodach właśnie dronowych, a jeden z uczniów został najlepszym operatorem dronów, więc naprawdę mamy się czym chwalić, mamy podstawy. Teraz zapraszamy do korzystania z tych klas. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rusza 18 maja, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą i rekrutacji do naszych szkół.
1: Klasy dronowe pojawią się w nowej ofercie rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 1 przy Słubickiej, Zespole Szkół Logistycznych przy Dawida, Elektronicznych Zakładach Naukowych przy Braniborskiej i Lotniczych Zakładach Naukowych przy Kiełczowskiej.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Dolnośląskie samorządy otrzymały wsparcie finansowe na inwestycje związane z odbudową po powodzi. Jak mówi wojewoda Anna Żabska, to 93 zadania na kwotę 156 milionów złotych.
8: Trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszały samorządy, które nie były priorytetowe, to znaczy zadania, które były do realizacji w dalszej kolejności, bo w tych pierwszych, przypomnę, wszystkie środki były dystrybuowane w 2024-2025 roku. Ważna kwestia dotycząca tych środków jest to, że mamy termin do rozliczenia, czyli 25 maja 2027, więc te zadania, na które otrzymają dzisiaj samorządowcy finansowanie, muszą do tego dnia być już w pełni rozliczone. To, co ważne, to też jest to, że te zadania mogą być finansowane, które się rozpoczęły wcześniej.
1: Pieniądze trafią m.in. do gminy Kłodzko.
9: Ponad 8,5 miliona złotych przeznaczamy na odbudowę dróg popowodziowych. To jest 9 dróg, w tym jedna taka największa, to jest prawie 4 miliony złotych. To jest infrastruktura, która jest niezbędna do funkcjonowania gminy. Bez wsparcia środków unijnych i budżetu państwa nie jesteśmy w stanie w budżecie wygospodarować środki finansowe na odbudowę.
1: Mówi wójt gminy Zbigniew Tur. Pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Wrocławski Teatr Lalek zaprasza na przegląd nowego teatru dla dzieci. To 8. edycja festiwalu połączona z uroczystymi obchodami 80-lecia teatru. Jak mówi Maria Wojtyszko, kierowniczka literacka teatru, możemy spodziewać się 19 spektakli dla wszystkich grup wiekowych.
10: Zaczynamy od dzieci takich najmłodszych, od półrocznych właściwie, przez dzieciaki szkolne, aż do młodzieży i dorosłych. No, na pewno wyjątkowym spektaklem będzie nasza premiera, która zainauguruje przegląd. To będzie spektakl na podstawie twórczości 3 poetów, czyli Juliana Tuwima, Polaka, Czecha Iwana Wernisza i Słowaka Jana Sedala. Czesko-polsko-słowacki projekt na podstawie 3 poetów.
1: W repertuarze m.in. spektakl Pies, który jeździł koleją.
10: Klasyk klasyków, ale właśnie ujęty zupełnie inaczej, niż się można tego spodziewać. No bo też jakby wiemy, że powstał film. Z filmem trudno konkurować, z książką trudno konkurować, a tutaj właśnie mamy taką wersję, która jest teatrem ruchu, teatrem tańca, więc myślę, że to jest po prostu taki niebanalny spektakl.
1: Ważną częścią przeglądu jest niezmiennie ogród sztuki, czyli blok 27 bezpłatnych warsztatów.
11: Tych warsztatów jest nie kilka, ale kilkadziesiąt. W tym roku to jest 27, podkreślam, niebiletowanych warsztatów. Są to zarówno warsztaty artystyczne z różnych dziedzin sztuki, i teatralne, i plastyczne, i plastyczno-stolarskie, i ruchowe, ale też warsztaty dedykowane naszym spektaklom, czyli krążące jakoś wokół tematyki czy wybranych motywów ze spektakli zaproszonych na przegląd. Wszystkie warsztaty w tej edycji, zarówno warsztaty artystyczne, jak i warsztaty do spektakli, są zaprojektowane, wymyślone i przeprowadzone przez pracowników Wrocławskiego Teatru Lalek.
1: Mówi Katarzyna Krajewska, pedagogzka teatru. Przegląd rusza 29 maja i potrwa do 3 czerwca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Co dobrego i co ciekawego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska na ten piątek, 8 dzień maja. Sprawdzamy to z samego rana. Z tych około 9 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie 14-15, w niektórych prognozach jest nawet 16, ale to wszystko w ciągu dnia z całkiem sporą ilością chmur, niewykluczonymi przelotnymi opadami deszczu. W weekend szansa na nieco więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę, tak ma być u nas.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry Państwu, kłaniamy się bardzo nisko o poranku w najpiękniejszym dniu tygodnia, czyli w piątek, piąteczek. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam. Gramy.
2: Radio Gra Wrocław.
12: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: I takie zjawiska albo tematy, o których warto mówić danego dnia, i do niektórych z nich na pewno dziś jeszcze wrócimy. A jeśli wy macie jakiś powód do świętowania szczególny, dajcie znać, pochwalcie się. 3002 SMS o treści gra. Powiedzmy sobie dzień dobry. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam, bo za chwilę gramy dalej.
4: Radio Gra Wrocław.
0: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
16: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław. Ta częstotliwość, mam nadzieję, dla wszystkich jasna, 95.1. A chyba, że ktoś nas słucha w internecie, tak też można. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i tutaj dodatkowo jeszcze w różnych zakątkach tego świata taka możliwość się pojawia. A teraz będzie możliwość dla tych, którzy są tutaj u nas, tu i teraz we Wrocławiu, bo to będzie zaproszenie, proszę państwa, oto krokodyl. Jeżeli jesteście ciekawi, jak prezentuje się na żywo odrestaurowany niedawno kultowy neon z Placu Legionów, to proszę bardzo, będzie można go zobaczyć. Wystarczy zajrzeć w sobotę 9 maja do zajezdni Popowice przy Legnickiej. Będzie co pooglądać, bo szykuje się taka gratka dla wielbicieli miejskich neonów podczas sobotniego wieczoru. No, krokodyl nie wystąpi solo. Towarzyszyć mu będzie m.in. uwielbiana neonowa kura z budynku dawnych zakładów drobiarskich, Moda Polska oraz neon z baru przy Placu Kościuszki czy apteki przy ulicy Dworcowej. Będzie świetliście, kolorowo, polecamy.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dawid Podsiadło i Sezon, to już za nami. Dobrze pograło na naszej antenie. Jeszcze wrócimy dzisiaj do tego numeru, a przed siódmą jeszcze wam trochę pogramy. Będzie tanecznie nawet. Będzie Ed Sheeran, Shape of You między innymi. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Po reklamie.
0: Co dobrego i co ciekawego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska na ten piątek, 8 dzień maja. Sprawdzamy to z samego rana. Z tych około 9 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie 14-15, w niektórych prognozach jest nawet 16. Ale to wszystko w ciągu dnia z całkiem sporą ilością chmur, niewykluczonymi przelotnymi opadami deszczu. W weekend szansa na nieco więcej słońca, zwłaszcza w niedzielę tak ma być u nas.
1: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 o 7. Zapraszam już teraz na kolejne najświeższe wiadomości w raporcie. Oczywiście szczegóły pogodowe. Wspominałem już wczoraj, że to będzie szczególny weekend na Partynicach. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych zaprasza na kolejne wydarzenia. Będą emocje, rodzinna zabawa, sportowa rywalizacja. Będzie wspaniale i tak naprawdę każdego dnia czekają nas inne atrakcje. Na przykład 10 maja, trzeci dzień wyścigowy w niedzielę. Partynice zapraszają na moc sportowych emocji na najwyższym poziomie. Tego dnia rozegranych zostanie 7 gonitw, do których zgłoszono łącznie 51 koni. W programie znajdą się gonitwy płaskie, wyścigi kłusaków w francuskich sułkach, efektowne gonitwy przeszkodowe, jedne z najbardziej widowiskowych na torze, a my gorąco polecamy. Warto spędzić w ten sposób czas w weekend.
1: Radio Gra FM.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, za chwilę u nas wiadomości w raporcie. Warto być na bieżąco. Z pogodą również polecam bardzo serdecznie. A później pogramy sobie dalej. Będzie również specjalna piątkowa odsłona horoskopu, który wierzę, mam taką nadzieję, chociaż jeszcze tego nie robiłem. Dopiero za chwilę zerknę w gwiazdy. Będzie dobrym otwarciem weekendu. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
0: Mamy piątek, 8 dzień maja, jest 7 w Radiu Gra. Czas na raport.
10: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początek szykujący się kompleksowy remont największego wnętrza podwórzowego we Wrocławiu w kwartale ulic Piastowska, Sienkiewicza, Reja i Nowowiejska. Po otwarciu ofert w przetargu wrocławskie mieszkania wybrały najtańszą propozycję opiewającą na 14 775 tysięcy złotych. Obecnie trwa finalizacja formalności związanych z pozyskaniem dodatkowych środków i zabezpieczeń od wykonawcy. Zakończenie tego etapu planowane jest na początek czerwca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą w te wakacje i potrwają 640 dni. Cały obszar obejmuje ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych i zostanie przekształcony w nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń z trzema strefami rekreacji, placem zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym oraz siłownią zewnętrzną i ścianką wspinaczkową. Projekt przewiduje również bogate nasadzenia roślin kwitnących i bylin o wartości blisko miliona złotych. Do tego trzy podziemne miejsca gromadzenia odpadów, trzy wiaty rowerowe oraz miejsca na odpady wielkogabarytowe. Przebudowana zostanie także ulica Krzywa, gdzie pojawi się nowa nawierzchnia i system odprowadzania wód opadowych.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
10: Trwa drugi w tym roku nabór do wrocławskich mikrograntów. Przypomnijmy, że istnieją trzy ścieżki, w których można zgłaszać swoje pomysły. Ścieżka dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 tysięcy złotych.
11: Chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum. Mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady.
10: Mówiła Radiu Gra Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Dodajmy, że nabór wniosków potrwa do 15 maja.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Do niedzieli we wrocławskim ogrodzie zoologicznym będzie stała specjalna klatka, do której będzie można wejść i choć przez parę sekund doświadczyć tego, co muszą przeżywać niedźwiedzie na tak zwanych fermach żółci. Jak mówi nam Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa ZOO, takie zamknięcie to nie jedyne cierpienie zadawane tym zwierzętom.
12: W podobnych klatkach w Azji Południowo-Wschodniej niedźwiedzie himalajskie spędzają całe swoje życie na fermach żółci, czyli w miejscach, w których jako małe niedźwiadki, które mają kilo, dwa kilo, jest im podpinana rurka do pęcherzyka żółciowego, która zbiera żółć. I ta żółć jest potem traktowana jako medykament o cudownych właściwościach, rzekomo na wiele schorzeń, co nie jest potwierdzone medycznie i jest bujną. Mimo tego, że mamy XXI wiek, ta pseudomedycyna nadal ma się dobrze niestety i sprawia, że zwierzęta z jej powodu umierają.
10: Dodajmy, że wszystko ma związek z akcją Noc w Klatce z okazji Międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia, który obchodzić będziemy 10 maja.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Najpóźniej za 2 tygodnie powinniśmy dowiedzieć się, skąd rząd weźmie pieniądze na doposażenie służb mundurowych. Chodzi o ponad 7 miliardów złotych, które Policja, Straż Graniczna i Służba Ochrony Państwa miały dostać z unijnego programu SAFE na obronność i bezpieczeństwo. Pożyczkę z Brukseli zawetował prezydent. Rząd chce więc znaleźć całą kwotę, którą mundurowi mieli dostać z unijnego SAFE.
13: Rada Ministrów podjęła uchwałę, że te projekty będzie chciała zrealizować. Jest w zasadzie uzgodnienie, że da się te projekty zrealizować.
10: To był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Rafał Jędraszek w Radiu Gra. Czas o poranku na raport sportowy. Piłkarski Śląsk Wrocław poinformował o tym, że Krystian Rostek po sezonie opuści WKS i przeniesie się do Ruchu Chorzów. 18-letni zawodnik, który przeszedł przez kolejne etapy Akademii Śląska, w obecnych rozgrywkach występował głównie w drugiej drużynie w Betclic drugiej lidze. W 7 spotkaniach zdobył 3 bramki. Rostek miał także okazję zadebiutować w pierwszym zespole Śląska Wrocław. W meczu ze Zniczem Pruszków pojawił się na boisku w 86 minucie, spełniając swoje marzenie o występie w barwach trójkolorowych. Teraz przed Krystianem Rostkiem nowe wyzwanie. W przyszłym sezonie kibice będą mogli oglądać go w zespole Ruchu Chorzów. A dodajmy, że najbliższe ligowe spotkanie Śląsk rozegra już w ten poniedziałek z LKS-em Łódź.

0: Piątek we Wrocławiu, pogodowo wciąż taki sobie, jeśli ktoś zwłaszcza wspomina minioną majówkę gorącą, słoneczną, no to dziś tak sobie, bo temperatura plus 14 maksymalnie pokażą wrocławskie termometry na redakcyjnym barometrze Radia Gra, okolice 1017 hektopaskali, ciśnienie zatem powyżej normy i jeszcze do nocy nieco wzrośnie. Aura generalnie dziś we Wrocławiu raczej z przewagą chmur powinno obyć się bez opadów deszczu.
1: Dzień dobry, po siódmej kłaniamy się i witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bo to piątek przecież jest i dużo radości w wielu sferach naszego życia. Wierzę, że tak będzie. Rozpoczynamy kolejną godzinę, za chwilę jak zwykle piątkowy, tym razem horoskop.
2: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Rano i dobrze, budzimy się razem z wami i muzyka na pewno powoduje to, że się budzimy, ale być może dobre informacje prosto z naszego radiowego piątkowego horoskopu też spowodują, że jakoś tak będziecie mieli większą ochotę do tego, żeby wejść z odwagą w ten piątek. Piątek, 8 dzień maja. Ten dzień sprzyja zamykaniu spraw i łapaniu równowagi przed kolejnymi wyzwaniami. To dobry moment, by działać spokojnie, ale konsekwentnie. Baran na przykład może dziś poczuć przypływ energii. Warto wykorzystać go na zaległe zadania, które gdzieś tam ciążą nam. Byk odnajdzie komfort w prostych rozwiązaniach. Po prostu nie ma sensu komplikować sobie życia. Bliźnięta trafią na ciekawą okazję i tutaj szybka decyzja może się opłacać. Nie zastanawiajcie się długo. Rak z kolei powinien zadbać o emocjonalny balans. Nie wiem, może jakaś rozmowa z kimś bliskim wiele powinna wyjaśnić. Lew zyska, jeśli skupi się na jednym celu. Rozproszenie uwagi, zwłaszcza przy piątku, nie będzie sprzyjać. No i na koniec panna, która dopnie pewną ważną sprawę. Dokładność okaże się kluczem do sukcesu. No wiadomo, sukces i koniec.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dobrze wam gramy o poranku w radiu, gra na tej fali. Za chwilę ciąg dalszy, dobrego piątkowego porannego grania. A w sieci cały czas pełno komentarzy związanych z wizytą premiera Donalda Tuska we Włoszech. Szef naszego rządu spotkał się m.in. z papieżem Leonem XIV. Pojawiła się nawet wstępna data wizyty Ojca Świętego w Polsce. Mogłoby się to odbyć w 2028 roku. W przyszłym nie, bo są u nas wybory, a papież nie chce się mieszać w politykę. Ale Donald Tusk spotkał się również z Giorgio Meloni, włoską premier, która bardzo nas chwaliła za obronę zewnętrznych granic Unii czy pomoc dla Ukrainy. Wspomniano również o odnowieniu pewnej takiej umowy o przyjaźni i współpracy, która była podpisywana na początku lat 90. I nie są to co prawda oficjalne informacje, ale ponoć dla polepszenia takich polsko-włoskich stosunków Polacy zadeklarowali, że kończą z keczupem na pizzy, a Włosi, że nie będą mdleć i dramatyzować, jak przełamiemy makaron na pół, bo się w garku nie mieścił. Pierwszy krok zawsze ważny.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr. Nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Dobrze, wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Za chwilę pogramy dalej, a jeszcze na moment wracamy do tego, o czym zresztą wczoraj też wspominałem, do wyjątkowego pochodu. Ponad 200 kominiarzy, w tym również gości zagranicznych z Estonii, Łotwy i Niemiec, przeszło wczoraj w południe w paradzie z Ostrowa Tumskiego na rynek. I to był punkt kulminacyjny Święta Kominiarzy, takiego ogólnopolskiego, które w tym roku zorganizowano właśnie u nas w stolicy Dolnego Śląska. Przy okazji to był też dobry moment na świętowanie i obchodzenie kilku jubileuszy związanych z tą branżą. 35-lecie cechu kominiarzy we Wrocławiu i 75-lecie spółdzielni pracy usług kominiarskich Florian z Wrocławia. Mam nadzieję, że wszyscy, tak jak wczoraj się rzekło, również trzymali się za guziki i wiele bezpieczeństwa, spokoju i dobroci nam to przyniesie. Pozdrawiamy i raz jeszcze wszystkich kominiarzy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Kygo i Save My Love to już za nami w Radiu Gra do 8. Jeszcze trochę pogramy o pełnej oczywiście najświeższej informacji w raporcie, trochę szczegółów pogodowych, a muzycznie z nami m.in. kombi Black and White. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Piątek we Wrocławiu, pogodowo wciąż taki sobie, jeśli ktoś zwłaszcza wspomina minioną majówkę gorącą, słoneczną, no to dziś tak sobie, bo temperaturę plus 14 maksymalnie pokażą wrocławskie termometry na redakcyjnym barometrze Radia Gra, okolice 1017 hektopaskali, ciśnienie zatem powyżej normy i jeszcze do nocy nieco wzrośnie. Aura generalnie dziś we Wrocławiu raczej z przewagą chmur powinno obyć się bez opadów deszczu.
3: To jest Gra FM.

0: Wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław o 8. Zapraszamy, przed nami kolejny raport i informacje z Wrocławia, ale też z kraju, ze świata. Teraz będzie zaproszenie na wydarzenie sportowe, bo Ultimate Legends Night Wrocław 2026 zbliża się wielkimi krokami. Przypominamy, to hitowe starcie już 27 maja na Tarczyńskiej Arenie i tutaj tym razem pojawią się piłkarze, no nie Śląska, Wrocław czy innego klubu, ale legendy polskiej i światowej piłki. Wystarczy wymienić choćby Artura Boruca, Kamila Glika, będzie też Łukasz Piszczek, Sebastian Mila, Jakub Błaszczykowski, ale także Rivaldo, Alessandro Del Piero czy Andriy Szewczenko. Będzie na pewno wyjątkowo futbolowo u nas na Tarczyńskiej Arenie. Przypominamy, to już 27 maja. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: jesteśmy już bardzo blisko 8 na zegarze. Za chwilę u nas najświeższe informacje w raporcie, więc warto zostać blisko radia. Trochę o pogodzie na piątek też opowiemy, jak to u nas dziś dokładnie będzie wyglądało. Podobno w weekend ma być trochę lepiej. Tyle tylko powiem.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bye.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Piątek w kalendarzu, to jest 8 dzień maja, jest już 8, czas na raport.
9: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Zakończyła się rewitalizacja Górki Szczepińskiej, terenu położonego pomiędzy ulicą Długą, Odrą, a nasypem kolejowym we Wrocławiu. Przestrzeń zyskała nową infrastrukturę, która ma służyć mieszkańcom do aktywnego wypoczynku i rekreacji. W ramach inwestycji powstał nowy plac zabaw oraz linarium z dojściami i żywopłotem z Grabu Pospolitego. Wymieniono stare nawierzchnie i elementy wyposażenia, a w ich miejsce pojawiły się nowe ścieżki mineralne oraz dojścia z kostki brukowej. Na terenie Górki Szczepińskiej mieszkańcy mogą korzystać z toru wrotkarskiego, schodów prowadzących na górkę saneczkową, wyremontowanych boisk do siatkówki plażowej oraz wielofunkcyjnych boisk do koszykówki, badmintona i siatkówki. Zamontowano także kanalizację kablową pod przyszłe oświetlenie. Dla wygody użytkowników przygotowano również ławki, kosze, moduły piknikowe, grille i leżaki obrotowe. Całość uzupełniają nowe nasadzenia drzew i zieleni.
10: Temat dnia w Radiu Gra.
9: Rekordowe 110 instytucji, darmowe wejściówki i sporo ciekawych wydarzeń już 16 maja, czyli w przyszłą sobotę. Do Wrocławia powróci Noc Muzeów. Wyjątkowy wieczór, w czasie którego możecie bezpłatnie odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Jak mówi Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, wśród nich jest kilka zupełnie nowych placówek.
11: Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek. Będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta.
9: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie wroclaw.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów. A teraz dobra wiadomość dla biegaczy z Wrocławia. Dodatkowe miejsca na liście startowej do potrójnej korony wałbrzyskiej. Limit zawodników zwiększono do 1200. Zawody już w połowie czerwca. O szczegółach Bartek Paulus.
12: Teraz kolejnych 200 osób może spróbować swoich sił na górskich trasach wokół Wałbrzycha.
13: Krótka trasa, która ma 40 kilka kilometrów długości. Trasa długa to jest 81 kilometrów po górach do przejścia w ciągu 28 godzin.
12: Podkreśla organizator zawodów Jakub Król. Obie trasy prowadzą przez najwyższe szczyty regionu Borową, Chełmiec, Wielką Sowę czy Waligórę.
9: Metę obu tras zaplanowano w wałbrzyskim kompleksie Aquazdrój.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla 7 województw przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Chodzi o lubelskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo mazowieckie, świętokrzyskie, opolskie i śląskie. W czasie burz prognozowane są porywy wiatru do 70 km na godzinę i lokalnie grad. Obowiązują też alerty hydrologiczne pierwszego stopnia. W obszarach opadów burzowych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody na mniejszych rzekach i podtopienia. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy Radia Gra o poranku. W najbliższą niedzielę, 10 maja, Betard Sparta Wrocław zmierzy się na wyjeździe z Orlen Oil Motorem Lublin. Obie drużyny mają po 6 punktów i zajmują czołowe miejsca w tabeli PGE Ekstraligi, co zapowiada emocjonujące starcie o pozycję lidera rozgrywek, choć lublinianie mają o jeden mecz rozegrany mniej. Po ostatnim spotkaniu trener wrocławian zapowiadał, że jego drużyna do niedzielnego meczu podchodzić będzie bez dodatkowych treningów. Jak podkreślił Piotr Protasiewicz, specyfika lubelskiego obiektu sprawia, że trudno się do niego dostosować poza oficjalnym spotkaniem. Motor Lublin pozostaje niepokonany w tym sezonie, a spotkanie z Betard Spartą Wrocław będzie jednym z najważniejszych pojedynków kolejki.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
9: Okolice 11 kreski na plusie pokazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Dziś temperatura we Wrocławiu bez szału do 14 stopni Celsjusza. Do tego ciśnienie powyżej normy, które w ciągu dnia jeszcze lekko wzrośnie. 1018 hektopaskali obecnie pokazują wrocławskie barometry. Wiatr słaby, północny, biometr obojętny, piątek raczej dniem pochmurnym.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
8: Kłaniamy się nisko, witamy bardzo serdecznie, Piotr Olszowski. Dzień dobry w piątek. Piątek z samego rana. Kolejna godzina dobrego grania przed nami. Robimy teraz

rano i dobrze, dobra pobudka na tej fali w Radiu Gra cały czas trwa do boju i przed siebie. A teraz informacja, która niesie się szerokim echem po sieci. Chodzi o decyzję sądu w Hanowerze, który przychylił się do skargi i roszczeń pewnego turysty. Ten oburzony był faktem, że permanentnie, każdego dnia podczas jego letnich wakacji brakowało dla niego leżaka przy basenie w hotelu, do którego się udał. Zażądał odszkodowania, a sąd przyznał, że takie odszkodowanie się po prostu należy. No i pięknie i wspaniale jest tylko przyklasnąć. Chociaż wiem, niektórzy powiedzą, ale pieniacz, zamiast wypoczywać, tym pisał pozew na kolanie. A przecież wystarczyło wstawać o 4:00, zejść na dół, zabrać parę ręczników, najlepiej jeszcze kilka takich tych, wiecie, wielkich różowych klipsów i na wszelki wypadek jeszcze koło i wielki dmuchany krokodyl. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Uwaga, uwaga! Nasze wielkie narodowe marzenia motoryzacyjne chyba w końcu zaczną się spełniać. Po sukcesach, jakimi były Warszawa, Syrena, później mały i duży Fiat oraz, wiadomo, Polonez Borewicz, teraz przychodzi czas na pierwszy polski samochód elektryczny. No radość w sercu po prostu przeogromna. Wiem, powiecie, ale jak to? Przecież miała być Izera. Nawet premier Morawiecki zapowiadał. Ale pamiętacie też z pewnością, niektórzy, zdarzało się, zarzucali mu, że czasem mija się z prawdą. Izery ostatecznie na drogach próżno szukać, ale nowy polski elektryk już jest podobno tworzony i w 2029 roku pierwszy egzemplarz zjedzie z taśmy produkcyjnej. Trochę mnie martwi, że znowu zapowiadają to politycy, bo wiecie, oni dość często się zmieniają i wtedy nasze marzenia znikają razem z nimi. Nie ma natomiast decyzji co do tego, jak nowy polski samochód elektryczny miałby się nazywać. Jest tylko sugestia, że musiałaby to być nazwa jednocześnie polska i międzynarodowa. Jak zatem rozumiem, z jednej strony polska nazwa, ale i kojarzona na arenie międzynarodowej. No nie wiem, ale nie mieszając to, wiecie, żeby nikogo nie urazić naszego papieża, to zostaje nam chyba tylko albo Wałęsa, albo pierogi.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia. Gra FM.

Wam gramy w Radiu Gra FM Wrocław na 95,1. Gramy i zapowiadamy i zapraszamy, bo już w najbliższą sobotę, czyli jutro, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na Festiwal Tulipanów. Piękne, wyjątkowe, kwieciste święto. Oprócz spacerów wśród tych kolorowych kwiatów będzie też kiermasz, rękodzieła i silent disco? Nie no. Dlaczego silent disco? Przecież tulipany też chcą posłuchać muzyki, a słuchawek im na głowę nie założymy, prawda? A poza tym stare porzekadło mówi, wiecie co, że z roślinami trzeba rozmawiać. Dla przykładu, moja mama często rozmawia z kwiatami doniczkowymi. Jak jej trochę zmarnieją, to mówi im takie rzeczy, co z nimi zrobi, jak się nie wezmą w garść. Są to oczywiście słowa, których nie mogę tu teraz zacytować. W każdym razie skuteczność 100%.

0: Alex Warren, Fever Dream w Radiu Gra jeszcze przed 9:00. O pewnej oczywiście u nas kolejne najświeższe wiadomości, trochę szczegółów pogodowych, ale do 9:00 to jeszcze sobie pogramy. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Po reklamie.
10: Okolice 11 kreski na plusie pokazuje redakcyjny termometr Radia Gra. Dziś temperatura we Wrocławiu bez szału do 14 stopni Celsjusza. Do tego ciśnienie powyżej normy, które w ciągu dnia jeszcze lekko wzrośnie. 1018 hektopaskali obecnie pokazują wrocławskie barometry. Wiatr słaby, północny, biometr obojętny, piątek raczej dniem pochmurnym.

Rano i dobrze, na tej fali w radiu gra w piątkowy ranek, który za chwilę stanie się piątkowym przedpołudniem. A teraz informacja, która wraca do nas jak bumerang co kilka lat. Pytanie, czy tym razem to znowu taka, wiecie, internetowa legenda, czy rzeczywiście Japończycy są coraz bliżej opracowania specyfiku na porost, uwaga, zębów. W sumie to mówiąc dokładnie nie na porost, a na odrost. Czyli jak stracimy zęba, to nie wstawiamy sztucznego, tylko bierzemy pigułkę i cyk, rośnie nowy. Ja wiem, jak to ponownie budzi strach w branży. Ci truchlejący na tę wiadomość dentyści, ortodonci, higienistki, producenci szczoteczek, pas do zębów, nici dentystycznych. Spokojnie, moi drodzy. Jak powiedziałem, Japończycy niczego jeszcze ostatecznie nie potwierdzili i kto wie, koniec końców ich prace może nie przyniosą efektu. Słowem, połamią sobie na tym zęby.

0: To już bardzo blisko 9 i kolejnych wiadomości w raporcie. Za chwilę również u nas trochę o pogodzie. I my się oczywiście pytamy, gdzie jest to piękne lato, które mieliśmy tydzień temu. I mamy nadzieję, że w weekend chociaż na miastkę, chociaż jakaś część tej pięknej aury bardzo słonecznej i ciepłej u nas będzie. A jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: Urywał jej.
8: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
11: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. Po reklamie.
0: Piątek, 8 dzień maja i 9 na zegarze w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
17: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynam od wrocławskich Popowic, gdzie w najbliższym czasie ruszy remont chodnika przy ulicy Kłodnickiej. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od Kwiskiej do zespołu szkół numer 20. To ważna inwestycja dla mieszkańców, bo w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa oraz punkty usługowe. Celem remontu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców osiedla. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, nazwiska, co ma ułatwić codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem inwestycji. Tymczasem na wrocławskich Stabłowicach powstanie nowy tor do gry w bóle. Inwestycja zostanie zrealizowana przy ulicy Rychłej w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje nie tylko budowę samego toru, ale także zagospodarowanie terenu wokół niego. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił już przetarg na wykonanie zadania. Zakończenie prac planowane jest na jesień tego roku.
1: Radio Gra poleca.
17: Do 10 tysięcy złotych brutto można otrzymać na realizację projektu, który zaktywizuje mieszkanki i mieszkańców Wrocławia. Wszystko w ramach mikrograntów. Trwa właśnie drugi w tym roku nabór projektów. Przypomnijmy, istnieją tak zwane trzy ścieżki, w których można zgłaszać swoje pomysły dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży.
7: W ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąca działać na jego terenie. Można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są dwie osoby i więcej, więc można się zrzeszać.
17: To była Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, na którego stronie internetowej znajdziecie szczegóły dotyczące naboru, a ten potrwa do 15 maja. Teraz ciekawostka z aglomeracji wrocławskiej. Oleśniccy Ułani, łączący pasję do koni i ciekawej historii swoich patronów, cały czas szukają nowych osób, które chciałyby dołączyć do tej organizacji.
8: Mamy swoje konie w stowarzyszeniu. Każdy z nas posiada w większości swojego wierzchowca, którym się musi opiekować cały rok. Jest to szereg wyrzeczeń tak naprawdę, który każdy z nas gdzieś tam ponosi, bo wiadomo, inaczej wygląda to, jeżeli konia się wypożycza, wtedy człowiek przyjeżdża, czyści siodła, wsiada na konia, jeździ i po skończonej jeździe zamyka konia do boksu i tak naprawdę już nie musi się niczym przyjmować. Natomiast w naszym przypadku jest to faktycznie taka niewidzialna więź, która nas łączy z naszymi wierzchowcami.
17: Mówił Michał Dardziński, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Dziś w stolicy zostanie podpisana umowa na unijną pożyczkę na dozbrojenie Polski. Bruksela w ramach SAFE ma na razie wypłacić 15-procentową zaliczkę, to 6,5 miliarda euro.
18: Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii.
17: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginią. Uroczystość podpisania umowy odbędzie się o 13.30 w siedzibie kancelarii premiera.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
17: Piątek pochmurnym dniem we Wrocławiu, ale raczej bez opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje okolice 1018 hektopaskali, ciśnienie z lekką tendencją wzrostową. Warunki biometeorologiczne utrzymywać się będą dziś we Wrocławiu przez całą dobę w statusie obojętnych. Wiatr jest i raczej pozostanie słaby.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Piąteczek, piątunio cały czas trwa i nas to bardzo cieszy. Was zapewne też i w takim dobrym, przedweekendowym nastroju zostajemy razem. To znaczy wy zostajecie z Marcinem Wiśniewskim, on już za chwilę. A już pięknie dziękuję, Piotr Kolszowski. Kłaniam się i mówię do usłyszenia. Dobrego piątku, trzymajcie się, pa, pa, cześć.
1: Radio Gra FM.

0: To muzyczny powiew weekendu w Radiu Gra. Kłaniam się, dzień dobry, piątek, piąteczek. To robi różnicę, bo przecież czekaliśmy na ten dzień od dawien dawna. No to jeszcze tylko kilka godzin obowiązków dnia codziennego i... No i powoli niektórzy z nas będą mogli zacząć celebrację. Co, gdzie, kiedy, o tym też wam dzisiaj powiem, bo nudy w weekend w mieście u nas nie będzie. Będzie o kalendarium u nas to nieco. No więc sprawdzimy to po 12. Oczywiście powiemy też a propos kawki, bo za chwilę u nas pojawi się muzycznie Sabrina Camperter i Espresso. Kto też tej kawy w Europie pije najwięcej? I to może być małe zaskoczenie. O tym już całkiem niedługo. Marcin Misiewski, kłaniam się. Dzień dobry. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra FM.

0: To jeden z tych najbardziej zapamiętanych hymnów męskiego grania sobie i wam. A propos męskiego, no to przypominamy, że wszystko wystartuje 26 czerwca w Żywcu, później Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i finał finałów w Warszawie. Jak to odbywa się już od kilku lat. Oby aura sprzyjała, bo z tą aurą na festiwalach bywa różnie, prawda? U nas, no właśnie, sprawdzamy to dla was już za chwilę, a później pojawi się Phil Collins z Two Hearts.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Nie jesteś niewinny.
10: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
11: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Piątek pochmurnym dniem we Wrocławiu, ale raczej bez opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje okolice 1018 hektopaskali, ciśnienie z lekką tendencją wzrostową. Warunki biometeorologiczne utrzymywać się będą dziś we Wrocławiu przez całą dobę w statusie obojętnych. Wiatr jest i raczej pozostanie słaby.
3: To jest Gra FM.

temat w Radiu Gra. Teraz mam dla was propozycję. No i to będzie kulturalna propozycja przez duże K, bo pianista przez jeszcze większe P wystąpi w naszym mieście dziś i jutro o 18:00. Jutro, a dziś o godzinie 19:00 w Narodowym Forum Muzyki wystąpi laureat konkursu Chopinowskiego Piotr Aleksewicz. Panie, panowie, warto się zdecydowanie wybrać, aby posłuchać jednego z najlepszych polskich pianistów na żywo.

0: Farna.
1: Ewa Farna w Radiu Gra, z nią dojrzamy prawie do 10:00. Jak gdyby komuś zamarzyło się zobaczyć artystkę na żywo, to dzisiaj na Słowacji jeden z koncertów, a później dopiero szansa kolejna w czerwcu, 13, 14 i 16 w czeskiej Pradze. Jeżeli komuś po drodze, proszę bardzo. Już za chwilę 10:00, to oznacza, że w Radiu Gra za chwilę też najnowszy serwis informacyjny.
2: Radio Gra FM.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: Mamy piątek, 8 dzień maja w kalendarzu, jest 10, a to oznacza, że w Radiu Gra mamy też dla Was najnowszy raport.
3: Trwa przebudowa skrzyżowania ulic Awicenny, Mokronowskiej i Wiejskiej we Wrocławiu. Tym tematem zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Mokronowskiej, która zostanie poszerzona do 3 pasów ruchu. Zmieni się także geometria tej ulicy, co ma usprawnić przejazd przez skrzyżowanie. W ramach prac powstanie nowy łącznik Awicenny-Mokronowska o długości blisko 300 metrów i szerokości 6 metrów. Przebudowane zostaną również fragmenty ulic Wiejskiej, Awicenny, Wlot, ulicy Cesarzowickiej i fragment Jordanowskiej. Projekt zakłada nie tylko modernizację jezdni, ale także budowę dróg rowerowych, chodników, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz nowej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia, odwodnienia, sygnalizacji świetlnej oraz sieci elektroenergetycznych, gazowych i teletechnicznych. Wartość inwestycji wynosi blisko 18 milionów złotych. Jest finansowana z budżetu miasta. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.
1: Radio Gra poleca.
3: Już 16 maja do Wrocławia powróci Noc Muzeów, czyli wyjątkowy wieczór, w czasie którego można bezpłatnie odwiedzić wiele ciekawych miejsc. W tegorocznej edycji udział weźmie 110 instytucji. Do wielu z nich będzie można dojechać zabytkowym taborem.
4: Te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach. Dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny.
3: Mówił Radiu Gra Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. A teraz ogród zoologiczny we Wrocławiu i jego fundacja Zoo Wrocław Dodo, które włączają się w akcję ratowania niedźwiedzi we wschodniej Azji. Z tej okazji w ogrodzie stanęła specjalna klatka, która ma zwrócić uwagę odwiedzających na cierpiące zwierzęta.
5: Nasze działania w zasadzie rok w rok wracają w maju, bo tę akcję w Free the Bears, Uwolni niedźwiedzie z klatek, organizacja już propaguje od kilkunastu lat. Ludzie z całego świata włączają się w te wydarzenie i zamykają w klatce, a organizacja chce zwrócić uwagę na cierpienie niedźwiedzi himalajskich. Niedźwiedzi mają status cały czas narażone na wyginięcie. Do dzisiaj w zasadzie nie jest znana poziom populacji, wielkość tej populacji, która występuje w świecie. My jako Zoo i jako Fundacja Zoo Wrocław Dodo faktycznie od wielu, wielu lat, od ponad 10 wspieramy działania ochrony niedźwiedzi, ich rehabilitacji, bo tak naprawdę, gdy niedźwiedzie trafiają z takiej fermy żółci, w 10% z powrotem trafiają do natury. W większości zdecydowanej zostają w sanktuariach. Free the Bears ma tych sanktuariów aż 5.
3: To była Marta Gądek, prezeska Fundacji Zoo Wrocław Dodo.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Nad kredytobiorcami zawisło widmo podwyżek stóp procentowych. Informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński na ten moment nie zakłada obniżek, a wszystkiemu winna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie.
6: Perspektywa obniżki wydaje się mało, bardzo prawdopodobna, bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej, ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować.
3: Mówił szef NBP. Padać deszcz dziś we Wrocławiu raczej nie powinien, ale zachmurzenie i to nawet całkowite będzie przeważać przez cały dzień. Do 14, może 15 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Nasz redakcyjny Radia Gra obecnie wskazuje okolice 12 kreski, 1018 hektopaskali na barometrach, natomiast ale ciśnienie do północy jeszcze delikatnie wzrośnie. Biometr jest i pozostanie obojętny.
2: Jako, że nie tylko to, jak się kończy, jest ważne i istotne, wbrew temu, co powiedział klasyk, początki też bywają istotne, więc zaczniemy go zacnie, tanecznie, po 10:00 meldując się w waszych głośnikach. Marcin Misiewski, dzień dobry, w piątek. A to robi różnicę Andy Dance na początek i DNCA.
1: Radio Gra FM.

0: Do dobrej przedpołudniowej kawy gramy dla was z dobrą energią w Radiu Grat, Offensy i Bolero. A propos kawy, nie wcale południowcy, wcale nie Włosi piją jej najwięcej w Europie. Są to, uwaga, i to może być zaskoczenie, Skandynawowie. Otóż Finowie wiodą prym, pijąc od 10 do 12 kg rocznie kawy na jednego mieszkańca. Później Norwegowie, Islandczycy, Duńczycy i Szwedzi. Polacy, no, są daleko w tyle w tym zestawieniu, bo my spożywamy od 2 do 3 kg rocznie kawy na jednego statystycznego mieszkańca naszego kraju. U mnie jest, więc chyba delikatnie zawyżam te statystyki. Mała czarna, wam też życzę przyjemnej i dobrej kawusi.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
19: To jest Gra FM.

Drodzy wrocławianie, mam dla was kolejną propozycję na weekend w naszym mieście. Już jutro w Ogrodzie Botanicznym Festiwal Tulipanów i to będzie jedna z ostatnich okazji, by zobaczyć tysiące kwitnących tulipanów w pełnej okazałości, pełnej krasie.

0: warsztaty florystyczne, kiermasz rękodzieła, strefa gastronomiczna, no i silent disco wśród kwiatów i tulipanów. Ha, brzmi dobrze, prawda? Dodatkowo 10 maja można też podziwiać wieczorne iluminacje tulipanów podczas spacerów po zmroku i jest to zdecydowanie dobra opcja na wrocławski weekend. Poleca Radio Gra FM. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Chris de Bark w Radio Gra. Gramy dla was na wysokich muzycznych emocjach. No a te w przyszłym tygodniu będą coraz większe wraz z występem Polki na konkursie Eurowizji. Do tego tematu wrócimy jeszcze po 11:00. Wcześniej mamy dla was najnowsze info o pogodzie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna

0: 39,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: Gear by Wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Padać deszcz dziś we Wrocławiu raczej nie powinien, ale zachmurzenie i to nawet całkowite będzie przeważać przez cały dzień. Do 14, no może 15 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Nasz redakcyjny Radia Gra obecnie wskazuje okolice 12 kreski, 1018 hektopaskali na barometrach, natomiast ale ciśnienie do północy jeszcze delikatnie wzrośnie. Biometr jest i pozostanie obojętny.
7: Słuchasz radia Gra FM.

0: Legalna blondynka, panie panowie, a więc kultowy film z Reese Witherspoon wróci, ale w formie serialowej. 1 lipca tego roku dostaniemy najnowszą produkcję od Prime'a. I uwaga, tu ciekawostka, bo za produkcję tego serialu odpowiedzialna będzie aktorka grająca w oryginalnej legalnej blondynce, czyli Reese Witherspoon. I wiemy, że będziemy mieli także 2 sezony, te już 2 zostały zamówione jeszcze przed premierą pierwszego, więc platforma poszła wabank. Premiera 1 lipca tego roku aż w 240 krajach świata.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować

0: Marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda. Po reklamie.
18: I to już 11 na zegarach. To czas w Radiu Gra na najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
19: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek rozpoczęte przygotowania do remontu ulicy Piotra Skargi oraz budowy oświetlenia przy Obrońców Poczty Gdańskiej we Wrocławiu. Zakres prac na Skargi obejmie 2 odcinki jezdni w kierunku centrum pomiędzy Podwalem a Oławską oraz drugą jezdnię pomiędzy Teatralną a Podwalem. Przewidziano wymianę zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowego asfaltobetonu. Główne roboty, takie jak frezowanie i układanie nowej nawierzchni, prowadzone będą głównie wieczorami i nocą, by minimalizować utrudnienia dla kierowców. Prace podzielono na 4 etapy. Ruch odbywać się będzie po jednej połowie jezdni. Koszt inwestycji przekroczy 1 000 000 zł. Ulica Piotra Skargi to ostatnia z 8 dróg objętych programem Wrocław na dobrej drodze 2025-26. Wcześniej zakończono prace m.in. na Ślężnej, Powstańców Śląskich, Grabiszyńskiej, a remonty trwają jeszcze na Łużyckiej, Żernickiej, Kiełczowskiej i Karkonoskiej. Równolegle rusza budowa nowego oświetlenia przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej.
20: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
19: Przesunięto termin ogłoszenia przetargu na konieczną rozbudowę szpitala w podwrocławskiej Oleśnicy. Inwestycja jest konieczna, by dostosować placówkę do obowiązujących przepisów. Tematem zajął się Piotr Paszkowski.
20: W połowie tego miesiąca ma zostać ogłoszony przetarg na rozbudowę oleśnickiej lecznicy. Administracja chce jak najlepiej dopracować zapytanie ofertowe.
21: Jest to inwestycja w nowy blok operacyjny.

0: Jesteśmy już na dosyć zaawansowanym etapie, w sensie takim, że mamy przygotowaną podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego, czyli program funkcjonalno-użytkowy.
1: Mówiła Agnieszka Cholewińska, dyrektor zespołu szpitali. Inwestycja ma kosztować ponad 20 milionów złotych.
2: Tyle od Piotra, a teraz przypomnienie, że do 15 maja potrwa nabór do tegorocznej drugiej już odsłony wrocławskich mikrograntów. Na realizację swoich pomysłów zwycięzcy otrzymają do 10 tysięcy złotych, ale mikrogranty to nie tylko wsparcie finansowe.
3: My ze strony koordynatorskiej też wspieramy realizatorów, realizatorki administracyjnie, prawnie, księgowo. My też zajmujemy się takim spisywaniem umów, więc tym się nie trzeba martwić, bo wiemy, że to jest często zagwozdka i że właśnie wszyscy wnioskodawcy się martwią, że może będą musieli spisywać jakieś dokumenty. Tym na spokojnie nie ma co się przejmować, bo to wszystko leży po naszej stronie. Faktycznie staramy się to współorganizować, czyli jeśli wypisujemy na przykład też jakieś wnioski do Zarządu Zieleni Miejskiej, jeśli mamy aktywności na dworze i to jest potrzebne, no to rzeczywiście my ten wniosek wypełniamy często wspólnie z wnioskodawcą, wnioskodawczynią.
2: Mówiła Radiu Gra Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
2: Zatrzymany na Lubelszczyźnie adwokat od trumny na kółkach trafi dziś do zakładu karnego. 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
5: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
2: Tyle Krzysztof Zasada.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
2: Średnie, w porywach całkowite zachmurzenie będzie panować dziś we Wrocławiu, jednak najnowsze mapy pogodowe przed chwilą przeglądane w Radiu Gra nic nie mówią o opadach deszczu. Jakość powietrza umiarkowana, kto miałby więc ochotę już teraz się przespacerować, to ubierzcie się, ale nie za lekko, bo do 14 stopni Celsjusza dziś maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Wiatr słaby, północny, ciśnienie w okolicach 1019 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
6: Mam nadzieję, że z każdą kolejną godziną tego piątkowego popołudnia będzie coraz lepiej, milej i przyjemniej. A przynajmniej będziemy robili wszystko w Radiu Gra, aby tak właśnie było. Grając między innymi takie numery jak Maniak od Michaela Sombello, będzie też u nas Ale for Ben na dobry początek. Marcin Misiewski, dzień dobry.
4: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Irenkara i Flashdance w Radiu Gra. What a feeling. To jest ponadczasowe granie. Czy piosenka Pray Alicji Szczeplińskiej przejdzie do historii jako jeden z najlepszych wykonów Polski na konkursie Eurowizji? Zobaczymy, przekonamy się 12, bo wówczas to pierwszy półfinał z udziałem Polki i ta będzie występowała jako przedostatnia, a to, jak mówią eksperci, już jest na starcie bardzo duży handicap. Eurowizja właśnie pokazała fragment z próby z występu pani Alicji, no i reakcje są zgodne. Nowocześnie, stylowo, jest bez przesadnego kiczu, z którego to ostatnio Polska słynęła na tych konkursach. No więc do tego mamy niezłą choreografię, no i głos jak dzwon, no i sama Alicja Szczeplińska prezentująca się wyjątkowo uroczo. To wszystko ma być gwarantem naszego udziału w finale konkursu, a ten już w przyszły weekend. Trzymamy kciuki.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
12: Nie jesteś niewinny.
13: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
14: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

to jest granie z dobrą energią w Radiu Gra. Kygo i Tina Turner, a my zaglądamy na pola osobowickie w naszym mieście, które przez cały weekend przejmą studenci. Dlaczego? No, dlatego, że startują juwenalia. No to szybki przegląd tego, kto też dziś się pojawi. Od 17 startuje duża scena, a na niej między innymi dziś w piątek Ewelina Lisowska, modelki czy też OSTR. Jutro, nie inaczej, start o 17 koncertów, a na dużej scenie będzie przede wszystkim hip-hopowo Fukaj, Malik Montana, później Wideo i BRK. Tak wygląda plan artystów, którzy zagrają we Wrocławiu na polach osobowickich na studenckich juwenaliach. A studentów pozdrawiamy, zdrówka wam życzymy, no i mocy przede wszystkim.

0: Esni Carmen w Radiu Gra. Jeszcze przez kilkanaście minut przedpołudniowo dla was gnamy. Za chwilę u nas Mr. Zub, będzie też Marshmello i Ellie Goulding. A film o innej artystce sceny, znanej i lubianej, Billie Eilish, w najbliższy weekend będzie można zobaczyć w kinach i to jedna z premier, do których będziemy zaglądali już za kilkanaście minut.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Średnie w porywach całkowite zachmurzenie będzie panować dziś we Wrocławiu, jednak najnowsze mapy pogodowe przed chwilą przeglądane w Radiu Gra nic nie mówią o opadach deszczu. Jakość powietrza umiarkowana, kto miałby więc ochotę już teraz się przespacerować, to ubierzcie się, ale nie za lekko, bo do 14 stopni Celsjusza dziś maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Wiatr słaby, północny, ciśnienie w okolicach 1019 hektopaskali.
0: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Pijateki, gadające owce i Billie Eilish w 3D. Tak najkrócej można podsumować najbliższe premiery filmowe. Premiery tego weekendu. Do kin wraca kultowo słona Mortal Kombat 2. Fani lat 90. wiedzą doskonale, z czym to się je. Dla widzów szukających czegoś bardziej nietypowego, Sprawiedliwość owiec, czyli kryminał, w którym śledztwo prowadzą owce. Tak, owce. To się naprawdę wydarzy. Do tego też koncertowe widowisko Billie Eilish, Hit My Heart and Soft, i to jest dzieło stworzone wspólnie we współpracy z Jamesem Cameronem, pokazywane w technologii 3D. Czyli dla każdego coś miłego, przyjemności. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław. Yeah.

0: Kłamstwo w mojej Biedronce.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Mamy 12 na zegarach, a to oznacza, że w Radiu Gra mamy też dla Was najnowszy serwis informacyjny. Otwieramy też popołudnie.
4: Od jutra kierowców na południowym wschodzie Wrocławia czekają poważne zmiany w organizacji ruchu i nimi zaczynamy ten raport. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Rozpoczyna się remont wiaduktów na Gazowej i Karwińskiej i przebudowa skrzyżowania z Mościckiego. Inwestycja obejmuje także budowę ronda drogi pieszo-rowerowej i nowych chodników. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. W tym czasie zamknięta zostanie ulica Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum możliwy będzie przez Karwińską i Konduktorską na skrzyżowaniu z ulicą Buforową. Dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo. Zmiany obejmą również krzyżówkę Karwińska-Opolska-Krakowska. Na Karwińskiej lewy pas będzie przeznaczony do skrętu w lewo, a prawy do wszystkich relacji. Na Krakowskiej w kierunku Księża ruch będzie odbywał się jednym pasem. Dojazd do Brochowa od strony centrum będzie możliwy tylko jednym pasem zarówno od Krakowskiej, jak i Buforowej. Miasto apeluje o wybieranie alternatywnych tras, m.in. przez wschodnią obwodnicę Wrocławia oraz ulicę Barcką i Buforową. A zmiany dotyczą także komunikacji zbiorowej. Trasy zmienią autobusy linii 100, 124, 125 i nocne 245, a na linii 133 pojawią się dodatkowe kursy na trasie Brochów-Jagodno. Alternatywą dla podróżnych są pociągi ze stacji Wrocław-Brochów, skąd dojazd do Wrocławia Głównego trwa około 6 minut. Koszt inwestycji wyniesie blisko 15 milionów złotych. Całość prac zakończy się do końca tego roku. A już w przyszłą sobotę, 16 maja, Noc Muzeów we Wrocławiu. 110 instytucji bezpłatnie otworzy się dla zwiedzających.
5: Wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, to jest Muzeum Miejskie, w szczególności Ratusz Wrocławski, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące. Cała też bardzo bogata oferta dla dzieci przygotowana przez 25 instytucji, więc będzie można to też zgrabnie połączyć, czyli będzie coś i dla dorosłych, i dla dzieci, więc serdecznie zapraszam do skorzystania z tej oferty.
4: Zapraszał Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Szczegóły znajdziecie na stronie wroclaw.pl. A jeśli pasjonujecie się historią i końmi, to może warto dołączyć do Oleśnickich Ułanów.
6: Stowarzyszenie liczy obecnie około 15 aktywnych członków, którzy faktycznie dosiadają koni. Jesteśmy w stanie wystawić jedną sekcję zawsze, do dwóch sekcji, to tak, jeżeli się bardzo postaramy. Tak jak zawsze wspominam, jesteśmy otwarci na nowe twarze, jesteśmy otwarci na młodych miłośników historii.
4: To był Michał Dardziński, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień objął w sumie 350 hektarów. Mimo że od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
7: Deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. Od miejscowości Osuchy na tych terenach bagiennych, torfowych mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
4: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski. Wyglądam przez redakcyjne okna Radia Gra, ale znikąd dziś promieni UV. Wprawdzie delikatnie niebo miejscami się rozjaśnia, ale to wciąż co najmniej średnie zachmurzenie, no, które raczej będzie nam towarzyszyć przez resztę dnia. Ciśnienie wkrótce osiągnie we Wrocławiu po wzroście zenit, czyli poziom 1020 hektopaskalia. Na termometrach dziś w stolicy Dolnego Śląska maksymalnie 14 kreska na plusie.
3: Oficjalnie. To i teraz w Radiu Gra otwieramy piątkowy popołudnie, a to oznacza, że w piątek, wiadomo, o tej porze następuje też około weekendowe rozprężenie. No chyba, że ktoś jest bardzo zarobiony, to zupełnie inna historia. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie w samo południe w Radiu Gra.
1: Radio Gra FM.

I od razu jakby cieplej i przyjemniej. Kuba, Kuba, w waszych głośnikach, a my sięgamy do kalendarza. 8 dzień maja w historii to niezwykle ważna data, bo tego dnia oficjalnie w 1945 roku zakończyła się II wojna światowa w Europie, a w Atlancie w 1886 roku po raz pierwszy sprzedano Coca-Colę. Początkowo była reklamowana jako środek na zmęczenie i ból głowy. W 1970 roku The Beatles wydali swój słynny album Let It Be. Tegoż dnia, czyli 8 maja, urodzili się także artysta, który jutro zagra koncert w Gdańsku.

0: swoje urodziny obchodzić też będzie aktorka Marta Żmuda-Trzebiatowska oraz kolejny ikoniczny artysta Alex Van Halen. Maja 2002 roku do kin trafił też pierwszy zwiastun nowego Spidermana, który tym samym rozpoczął nową erę filmów bohaterskich.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Katy Perry w Grafie Wrocław, Hot and Cold. No to uwaga, jeżeli ktoś głodny, to zrobi się jeszcze bardziej głodny, bo mam dla was kolejne smaczne weekendowe zaproszenie. To Festiwal Smaków Świata we Wrocławiu. Plac Wolności. Już od dziś, od 15:00 będzie można posmakować kuchni na kołach, przede wszystkim azjatyckich, orientalnych smaków, ale tych europejskich i tych z Ameryki, w zasadzie jednej i drugiej, północnej i południowej też nie zabraknie. Gastronomia będzie rządziła, do tego strefy chilloutu, dziać się też będzie sporo i potupać nogą też podobno będzie można na miejscu. Dziś, jutro i pojutrze do godziny 21:00 w piątek i w sobotę. Smacznego i przyjemności. Bawcie się dobrze.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Eros Ramazzotti i Più Bella Cosa, podobno w wolnym tłumaczeniu piosenka o pięknej kozie. Wcale tak nie jest, żeby nie było żadnych wątpliwości. A propos innych zwierząt, owiec, już mówiłem o tym, że w kinach premiera z owcami, które będą odkrywały kryminalne zagadki. Ot, taka to ciekawostka. Co w pogodzie wydarzy się w najbliższych godzinach w naszym mieście, sprawdzimy dla was już za chwilę, a później wyjątkowy głos Celine Dion będzie brzmiał w waszych głośnikach.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Otwarte rewiry, wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Morniny są gorące.
2: Komorlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
11: Wyglądam przez redakcyjne okna Radia Gra, ale znikąd dziś promieni UV. Wprawdzie delikatnie niebo miejscami się rozjaśnia, ale to wciąż co najmniej średnie zachmurzenie, no, które raczej będzie nam towarzyszyć przez resztę dnia. Ciśnienie wkrótce osiągnie we Wrocławiu po wzroście zenit, czyli poziom 1020 hektopaskalia. Na termometrach dziś w stolicy Dolnego Śląska maksymalnie 14 kreska na plusie.
12: To jest Gra FM.

to Ray w poszukiwaniu męża, no to życzę wam, żeby ten weekend był takim, po którym, jeżeli jesteście na etapie właśnie poszukiwani, powiecie, że udało się, było dobrze. Kłaniam się, mocy, przyjemności i odpoczynku wam życzę. Niech moc popołudnia tego piątkowego też będzie z wami. Kłaniam się, Marcin Misiewski. Dziękuję i do usłyszenia. Dobrego weekendu.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: Ósmy dzień maja, mamy piątek, w końcu piątek. Godzina 13 na zegarach, a my przychodzimy do was z kolejnym raportem.
11: Dzień dobry, Daniel Hawrylania z tej strony. Zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra. Od wczoraj w całej Polsce obowiązują zmienione standardy opieki okołoporodowej. To m.in. wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań i obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem. Wszystkie szpitale będą musiały zapewnić kobietom dostęp do znieczulenia, co, jak mówi Radiu Gra, doktor habilitowany Tomasz Fuchs, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Przyborowskiej, jest już standardem od dawna.
12: Zmiany z przepisów. No jest to pewnego rodzaju nakaz mówiący no, prawie pacjenta do walki z bólem, co jest no, taką naturalną rzeczą i fajnie, że to zostało uwzględnione. Natomiast u nas akurat było szczęśliwie, że właściwie każda pacjentka, która przychodziła na salę porodową, zawsze było pytanie o znieczulenie, to ze strony personelu, a ze strony pacjentki, jeśli pacjentka wspomniała ten temat, to oczywiście gdzieś tam to było zawsze brane pod uwagę. I jeśli tylko nie było przeciwwskazań medycznych do założenia takiego znieczulenia, to ta procedura była wykonywana.
11: Zmiany, dodajmy, dotyczą również kobiet, które doświadczyły poronienia. O ich szczegółach jeszcze tego popołudnia w raportach. Bądźcie z nami.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Przenosimy się na wrocławskie lotnisko, gdzie ruszyła rozbudowa terminala cargo. Na terenie lotniczego dworca towarowego powstanie hala magazynowo-biurowa, która ma potroić możliwości przeładunkowe całego terminala. Budowa, której koszt to 31 milionów złotych, ma zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Inwestycja to największe przedsięwzięcie w 28-letniej historii lotniczego dworca towarowego Wrocław. Wraz z ukończeniem budowy nowej hali łączna przestrzeń magazynowa wzrośnie do 7,5 tysiąca metrów kwadratowych, a biurowa do 2,5 tysiąca metrów kwadratowych.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Ponad 270 tysięcy wniosków o 800+ od dolnośląskich rodziców już w ZUS. Tyle dokumentów złożono w naszym regionie do końca kwietnia. Jak mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku, osoby, które terminowo dostarczyły dokumenty, zachowają ciągłość wypłaty świadczenia.
14: Ten pierwszy ważny dla rodziców termin upłynął wraz z końcem kwietnia, to znaczy te osoby, które złożyły wniosek do końca kwietnia, dostaną pieniądze najpóźniej w czerwcu, czyli nie zauważą nawet żadnej przerwy w wypłacie 800+. Drugi taki ważny termin to jest czerwiec, czyli te wszystkie wnioski, które wpłyną do nas do końca czerwca, zostaną rozpatrzone nieco później, ale my pieniądze wypłacimy z wyrównaniem. Dopiero ci całkowicie zapominalscy, którzy wyślą do nas wniosek na przykład w lipcu, w sierpniu albo i we wrześniu, będą dostawali pieniądze od tego miesiąca, w którym wniosek do nas wpłynie.
11: W samym Wrocławiu złożono prawie 64 tysiące wniosków na niespełna 77 tysięcy dzieci. W popołudniowym raporcie z kraju w Radiu Gra wraca sprawa adwokata od trumien na kółkach. Paweł K., ścigany listem gończym, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Schwytanie zbiega nie kończy jednak sprawy.
15: Teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
11: To był Krzysztof Zasada, a za godzinę wrócimy do szczegółów kolejnej edycji Mikrograntów. Do usłyszenia. Po południu w piątek we Wrocławiu utrzyma się średnie zachmurzenie. Możliwe też, że gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie termometry mają pokazać 14 kreskę nad zerem. Czekamy zatem. Aktualnie słupki rtęci zatrzymały się na poziomie 12 stopni na plusie, a na barometrach 1019 hektopaskali.
10: Już to raz powiedziałam, ale powtórzę to jeszcze raz. W końcu mamy piątek, piątkowe popołudnie to jest ostatnia prosta do weekendu. Niestety nie długiego weekendu, ale takiego zwyczajnego. Taki zwyczajny też nam się przyda, na pewno. Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Gra FM.
10: Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Zaczynamy program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. Zostaję z wami do 18, a teraz na chwilę zostawiam was z tą legendą. To Robert Miles i numer, który znacie na pewno, być może nie kojarzycie tytułu, ale ta melodia znana wam jest doskonale. Children, już teraz.

0: To jest piosenka ostrzegająca, co prawda, o kobiecie, która może pożreć żywcem wręcz. Man Eater to za nami w Radio Gra Wrocław, ale ja mam dla was inne ostrzeżenie. Zerknęłam w kalendarz i może być dzisiaj ciekawie Światowy Dzień Osła. Drodzy kierowcy, to wy szczególnie uważajcie, bo wiadomo, że tych osłów dziwnym trafem zawsze najwięcej jest na drogach. I to w samym centrum miasta. Także uważajcie na siebie, drodzy kierowcy. Zresztą nie tylko kierowcy. Osłów jest zaskakująco dużo. Baranów zresztą też. Ale dzisiaj, skoro mają święto, mam wrażenie, że mogą czuć się totalnie bezkarne.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nie jesteś niewinny.
8: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie.

0: daje wolność na bogato.
1: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

0: Coś w tym jest. Pięknie zaśpiewał Freddie Mercury. I was born to love you. Narodziłem się po to, żeby cię kochać. No i to są piękne słowa. Ja natomiast, no i my tutaj w radiu wszyscy, narodziliśmy się po to, żeby was informować o najważniejszych sprawach. Oczywiście kolejny raport punktualnie o 14 podrzuci wam te wszystkie istotne fakty, wydarzenia, zapowiedzi dla Wrocławia, ale ja przypominam, bo być może już to wiecie, że jutro rusza remont i będą naprawdę duże utrudnienia w ruchu. Początek remontu na Brochowie już jutro. Cała inwestycja polega na remoncie wiaduktów na ulicy Gazowej i Karwińskiej, ale też na przebudowie skrzyżowania Karwińskiej z Mościckiego i Gazową, także tutaj wiele etapów będzie. No i właśnie, już jutro to wielkie zamieszanie się rozpocznie, potrwa do końca sierpnia, także tyle dobrze, że nie będzie to trwało jakoś bardzo, bardzo długo, ale utrudnienia, zmiana organizacji ruchu, słuchajcie, na to wszystko trzeba się przygotować. Oczywiście na bieżąco będziemy was o tym jeszcze informować, ale ja już teraz polecam zajrzeć na oficjalną stronę miasta. Tutaj znajdziecie pełną mapkę z informacjami, gdzie droga będzie zamknięta, gdzie będą jednokierunkowe i w ogóle, co tam się jeszcze podzieje. Także zaglądajcie na wrocław.pl, a z nami zostańcie, bo szczegóły będziemy wam jeszcze podrzucać.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: pamiętam, jak z tego numeru wszyscy się kiedyś śmiali, że taki głupiutki, że nikomu niepotrzebny i dajcie spokój, kto robi taką muzykę. A dzisiaj bardzo przyjemnie się do tego wraca Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe w Radiu Gra Wrocław. A za chwilę na naszej antenie będzie trochę o deszczu. Nie wiem jak w prognozie, tutaj się jeszcze nie wczytywałam, nie wiem co przygotowali nasi dziennikarze i co wypatrzyli w prognozach. Tutaj wam wszystko zaraz zdradzą, czy będzie deszcz, czy nie, ale będzie deszcz od Jerry Halliwell. It's Raining Men, to za parę chwil na naszej antenie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie.
2: Po południu w piątek we Wrocławiu utrzyma się średnie zachmurzenie. Możliwe też, że gdzieniegdzie pojawią się przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie termometry mają pokazać 14 kreskę nad zerem. Czekamy zatem. Aktualnie słupki rtęci zatrzymały się na poziomie 12 stopni na plusie, a na barometrach 1019 hektopaskali.
3: To jest Gra FM.

0: brzmiała polska Eurowizja jakiś czas temu. Blanka i solo w Radio Gra Wrocław. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jak w tym roku Alicja Szemplińska sobie poradzi. Myślę, że trzeba za nią już teraz mocno trzymać kciuki. Blanka i solo za nami punktualnie o 14:00 kolejny raport, a ja tak tylko podrzucam dobrą informację dla wszystkich tych, którzy wybierają się na Juwenalia Wrocławskie, które już dzisiaj się rozpoczynają. Tak tylko przypominam, że mamy specjalną linię tramwajową właśnie na Juwenalia, po to, żeby dało się dojechać, po to, żeby dało się wrócić bez większych problemów, żeby trochę rozładować te tłumy. Wiadomo, łatwo nie będzie, no bo jak Juwenalia, no to tłumy zawsze są, niezależnie od pogody, niezależnie od line-upu i niezależnie od tego, czy jest czym dojechać, czy nie. W każdym razie trochę tych tramwajów tutaj jest. Specjalna linia tramwajowa T16, trasa jest już udostępniona, także jeżeli na Juwenalia się wybieracie, to polecam sprawdzić, czy przypadkiem ten tramwaj nie przejeżdża obok was.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.

0: reklamie.
1: Punktualnie o 14 zapraszam Was na najnowszy raport. Posłuchajcie, co dzieje się we Wrocławiu.
2: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Z początkiem maja ruszył drugi w tym roku nabór do mikrograntów. Pomysły na swoje inicjatywy jak zawsze można zgłaszać w trzech ścieżkach: dla osób fizycznych i grup nieformalnych, dla organizacji pozarządowych i dla młodzieży. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 tysięcy złotych.
3: Chodzi tutaj o to, żeby sąsiadki i sąsiadów, mieszkańców Wrocławia trochę zaktywizować kulturalnie, sportowo, edukacyjnie i żeby móc im pokazać, że można te rzeczy robić nie tylko w centrum. Mieści się tam masa rzeczy, to znaczy warsztaty, spacery, wykłady, bądź inne różne działania, które naprawdę mogą być przeróżne, bardzo kreatywne i tak naprawdę możemy robić wszystko, co nam wpadnie do głowy.
2: Usłyszeliśmy Laurę Lempert, koordynatorkę mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Nabór trwa do 15 maja.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Po raz kolejny przesunięto termin ogłoszenia przetargu na rozbudowę Oleśnickiego Szpitala, która wynika z konieczności dostosowania go do obowiązujących przepisów. Nowy termin poznał Piotr Paszkowski.
5: W połowie tego miesiąca ma zostać ogłoszony przetarg na rozbudowę Oleśnickiej Lecznicy. Administracja chce jak najlepiej dopracować zapytanie ofertowe.
6: Jest to inwestycja w nowy blok operacyjny. Jesteśmy już na dosyć zaawansowanym etapie, w sensie takim, że mamy przygotowaną podstawę do ogłoszenia postępowania przetargowego, czyli program funkcjonalno-użytkowy.
5: Mówiła Agnieszka Cholewińska, dyrektor zespołu szpitali. Inwestycja ma kosztować ponad 20 milionów złotych.
4: Wiadomości Radia Gra.
2: Po południu wracamy do wrocławskiego zoo, które zwraca uwagę na losy niedźwiedzi uwięzionych na farmach żółci w Wietnamie, Laosie i Kambodży. Do niedzieli stoi tam klatka, w jakiej całe swoje życie spędzają zwierzęta. Można do niej wejść i choć przez parę sekund doświadczyć tego, co one. Ma to związek z akcją Noc w klatce, zainicjowaną przez organizację Free the Bears z okazji Międzynarodowego Dnia Niedźwiedzia, który obchodzimy 10 maja. Od kilku lat bierze w niej udział kierownik sekcji ssaków drapieżnych Paweł Sroka.
7: Ja po jednej nocy czułem się źle, niewygodnie, niewyspany, podrażniony tym zamknięciem, a co dopiero dzikie zwierzę zamknięte na całe swoje, niestety przykre, krótkie życie. Także myślę, że to ma trwały odcisk na ich psychice i dzięki temu ratowaniu przez Free the Bears one mają szansę na powrót do przynajmniej zaspokojenia tych podstawowych potrzeb na tych wybiegach. Także cieszymy się, że jest w ogóle taka możliwość wsparcia dla nich.
2: Dodajmy, że Fundacja Zoo Wrocław Dodo wspiera Fundację Free the Bears, która od lat ratuje niedźwiedzie i walczy o zmiany w prawie, które pozwolą na likwidację takich ferm. Pora na raport z kraju. Akcja strażaków trwa od wtorku, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać jeszcze tydzień. Deszcz pomógł, ale wciąż są problemy. Jakie dokładnie? Posłuchajmy.
8: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom. A mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać.
2: Z Józefowa relacjonował Dominik Smaga.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Zachmurzenie średnie, umiarkowany północno-zachodni wiatr i 12 stopni Celsjusza. Tak w skrócie wygląda sytuacja pogodowa w stolicy Dolnego Śląska chwilę po 14. Taka aura będzie nam towarzyszyć już do końca dnia. Niewykluczone, że gdzieniegdzie w mieście po południu pojawią się też słabe przelotne opady deszczu. Ciśnienie dziś podwyższone, 1019 hektopaskali. Do końca doby jeszcze nieco wzrośnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
1: Godzina 14 to może być taka godzina kryzysu, chociaż są i tacy, którzy o tej 14 już czują zapach weekendu i już żaden kryzys nigdy im nie zagrozi. No, może w poniedziałek o tej porze, ale w piątek nie ma szans.
4: Radio Gra FM.
1: Są za to szanse, żeby dodać energii tym, których być może kryzys dopadł. Bibi Rexha i Faithless to dla Was.

0: getting started.
1: I to są ikony, prawdziwe. Ken, Barbie i jeszcze grupa Aqua. Barbie Girl za nami w Radiu Gra Wrocław po 14. Tymczasem z dobrych wieści, takich, no, z drugiej strony umiarkowanie dobrych. Od jutra trochę tańsze tankowanie nam się szykuje. Weekendowe ceny maksymalne zapowiadają się całkiem nieźle. 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,35, 98 6,85, a olej napędowy 7,03. Także ceny spadną. Nie są to jakieś potężne zmiany, ale jednak troszeczkę taniej będzie, więc jak to mówią eksperci, jeżeli jesteście w stanie chociaż troszkę jeszcze wytrzymać i przejechać na tym, co w baku macie, to warto się tego trzymać i tankować dopiero jutro z rana. Natomiast chyba wszyscy możemy się zgodzić, jednym głosem mówić, że no, co by nie było, jakie by te obniżki cen nie były, to wciąż jest jakoś tak dziwnie za drogo. Nie macie wrażenia?
2: Radio Gra Wrocław.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.

cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.

0: Te rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów, Pilos, tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: No i to się nazywa prognoza pogody, o którą nikt nie prosił. Każdy lubi gdzieś tam słuchać, ale jakby się nie zrealizowała, to by też było pięknie. Rihanna i Umbrella, czyli deszczowa piosenka na miarę naszych czasów. Tymczasem, jeżeli chodzi o takie sytuacje nie deszczowe, a optymistyczne całkiem i takie, no, przy których deszcz się nam raczej nie przyda, to Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na tor do gry w Bule na Stabłowicach. Jest szansa, że się to wydarzy całkiem szybko, bo chwilę sobie już na to czekamy, umówmy się. No bo to jest realizacja projektu z naszego wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Uwaga, z 2024 roku. A tak tylko przypomnę, mamy 2026. Także czekamy na tego, kto nam zrobi właśnie ten tor do gry w Bule. Dobrze by było. Jeżeli chodzi o zgłoszenia do przetargu, to swoje oferty można składać do 13 maja. Jeżeli więc przypadkiem jesteście ludźmi, którzy wiedzą, jak zrobić taki bulodrom, no to moi drodzy, zgłaszajcie się śmiało, bo potrzebujemy kogoś, kto wreszcie spełni nasze marzenie. No, wygłosowane, to przydałoby się, żeby było i korzystane.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Wszystko będzie dobrze. To Robin Schulz, James Blunt i Okej w Radiu Gra Wrocław po 14. Jak będzie z pogodą? Czy będzie okej, czy niekoniecznie? To już za chwilę będziemy sprawdzać, ale ja już teraz dam wam taki drobny spoiler, że ten weekend będzie, no, taki całkiem okej. Może to nie będzie luksus, ale chyba nie mamy aż tak wielkich powodów do narzekania. Zresztą za chwilę usłyszycie szczegóły, zostańcie blisko, za parę chwil ta najnowsza prognoza. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Po reklamie.
8: Zachmurzenie średnie, umiarkowany północno-zachodni wiatr i 12 stopni Celsjusza. Tak w skrócie wygląda sytuacja pogodowa w stolicy Dolnego Śląska chwilę po 14. Taka aura będzie nam towarzyszyć już do końca dnia. Niewykluczone, że gdzieniegdzie w mieście po południu pojawią się też słabe przelotne opady deszczu. Ciśnienie dziś podwyższone, 1019 hektopaskali. Do końca doby jeszcze nieco wzrośnie.

0: Ekipa, która dodaje nam energii jeszcze przed 15, to David Guetta, Teddy Swims i Tones and I. Gone, gone, gone. Oni już faktycznie gone, totalnie za nami, ale wiecie co przed nami? Bardzo fajne wydarzenie. Mam nadzieję, że uda wam się załapać na chociaż jeden element tego festiwalu, bo właśnie dzisiaj rusza Festiwal Literacki Wrocław Czyta, moi drodzy. Jest okazja, żeby spotkać się z pisarzami, twórcami internetowymi. Będą rozmowy na różne tematy, ale też spacery literackie, zabawa w kalambury, literacki tramwaj, będzie można zgarnąć trochę autografów, trochę książek dla każdego, coś miłego się na pewno rozpocznie. Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne, więc tym bardziej warto korzystać, a będzie trochę ludzi do złapania. Będzie Sylwia Hurnik, będzie Pig Out, będzie Filip Kosior na przykład, czyli ten głos, który czyta nam książki chyba najpiękniej w naszym kraju. Jeżeli mielibyście chęć, no to koniecznie zaglądajcie. Jest kilka takich miejsc, w których będzie działo się najwięcej, czyli biblioteka na pierwszym piętrze Dworca Głównego, to tutaj całkiem sporo będzie. Do tego Mediateka na Placu Teatralnym, tutaj będzie też strefa chilloutu z leżakami, będzie Book Tram, czyli specjalny tramwaj, który na pewno zauważycie z oddali. Będą spacery literackie w Ro Art Center, to też to miejsce, gdzie trzeba będzie koniecznie zajrzeć. Jeżeli o gości chodzi, będzie też Michał Nogaś, będzie Marek Koterski, dużo, dużo gości, Sylwia Hutnik, na przykład Filip Springer. No moi drodzy, krótko mówiąc, zaglądajcie, łapcie, bo dużo dobrego za darmo dzieje się już od dzisiaj. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Informacje sportowe to również za chwilę dostaniecie, ale najpierw sprawdźmy, co we Wrocławiu. Czas na raport, jest 15.
11: Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Grzegorz Braun stawił się we wrocławskiej prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Złożył też wniosek o przekazanie tego śledztwa do innej prokuratury.
12: Ja, obserwując bezprawie, wnoszę o wyłączenie prokuratorów, którzy manifestacyjnie wykazują stronniczość w tej sprawie.
13: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu od początku informuje o pełnych danych osobowych pana posła Grzegorza Brauna. Co więcej, pomimo tego, że nie zostały faktycznie przedstawione zarzuty, nie doszło do czynności polegającej na przedstawieniu zarzutów, to w komunikacie prasowym Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nazywa już pana Grzegorza Brauna podejrzanym.
11: Usłyszeliśmy Grzegorza Brauna i jego pełnomocniczkę, mecenas Magdalenę Majkowską. Dodajmy, że to już czwarta próba ogłoszenia Braunowi zarzutów.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Zmieniamy temat. Już 16 maja do Wrocławia powróci Noc Muzeów. W tym roku weźmie w niej udział rekordowe 110 instytucji. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia, zdradził Radiu Gra, że wśród nich jest kilka zupełnie nowych placówek.
15: Czyli także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą, będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji.
11: A listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na miejskiej stronie wrocław.pl. A jeżeli nie macie planów na jutro, to Ogród Botaniczny zaprasza na Festiwal Tulipanów. To nie tylko spacer pośród kolorowych kwiatów, ale też wydarzenia towarzyszące, jak dowiedziała się Paulina Schneider.
16: Dokładnie, dywan z tulipanów to nie jedyna atrakcja. Przez cały dzień w ogrodzie będzie odbywał się kiermasz rękodzieła, a od godziny 12 do 15 możecie wziąć udział w warsztatach florystycznych. Wieczorem o godzinie 19 zaplanowano Silent Disco wśród tulipanów. To ostatnia okazja, żeby zobaczyć ogród w tak wyjątkowej wiosennej odsłonie, bo sezon kwitnienia tych kwiatów dobiega już końca.
11: Dodam, że Festiwal Tulipanów macie szansę zobaczyć tylko do 10 maja.
14: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Uważajcie, jeżeli wybieracie się w Tatry. W wyższych partiach może być niebezpiecznie, mimo że w samym Zakopanem wiosenna aura.
0: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie, znając życie, dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe, no i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać, więc tutaj raki, czekan, kask obowiązkowo musimy mieć.
11: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Daniel Chawrylenia, zaczynamy popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. No a Kirkut ze Śląska Wrocław został wybrany do najlepszej piątki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. W głosowaniu wzięli udział trenerzy wszystkich 16 drużyn w rozgrywkach. Szkoleniowcy rzecz jasna nie mogli stawiać na swoich podopiecznych. Tytuł MVP sezonu zasadniczego trafił w ręce Andrzeja Pluty. Koszykarz Legii Warszawa zdobył co prawda tyle samo punktów, co Landrius Horton z Dzików Warszawa, jednak większa ilość trenerów przyznała mu pierwsze miejsce. Pluta, Horton i Kirkwood znaleźli się w czołowej piątce sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Oprócz nich wyróżnieni zostali Nemanja Popowicz z Kinga Szczecin oraz Jakub Schumert z Orlenu Zastal Zielona Góra. Tytuł najlepszego defensora otrzymał Quanterius Jackson, drugie miejsce zajął Paul Scruggs z Energii Trefla Sopot. O godzinie 15 termometry w mieście pokazały 14 kreskę nad zerem. Temperatura osiągnęła więc prognozowany na dzisiaj maks. Pochmurna aura niestety zostanie z nami do końca dnia. Miejscami może też popadać słaby deszcz. Po południu wystąpią również niewielkie wahania ciśnienia. W tej chwili na barometrach 1019 hektopaskali.
10: To jest ten moment, kiedy możecie już czuć takie zmęczenie materiału, ale jesteśmy już bardzo blisko weekendu. No, oby tylko w weekend zbyt wiele obowiązków na nas nie czekało. Same przyjemności, tego oczekujemy. Takie weekendy powinny być. Muzyka wybrana
14: dla ciebie. Radio Gra FM.
10: Na jakie rozrywki można sobie we Wrocławiu pozwolić, co nas czeka w ten weekend, to za chwilę na antenie Radia Gra Wrocław. A teraz wy możecie sobie pozwolić, żeby dać troszeczkę głośniej, to Narcotic Thrust, I Like It, już teraz.

0: prawdziwa legenda, jeżeli chodzi o muzykę światową, muzykę country, muzykę pop i w ogóle muzykę. Shania Twain, I'm Gonna Get Ya Good w Radiu Gra Wrocław. Tymczasem legenda piłkarska, moi drodzy, tym się na momencik zajmiemy. Cristiano Ronaldo to jest piłkarz, którego chyba nikomu na całym świecie przedstawiać nie trzeba. Każdy wie, jaki to jest wyborny piłkarz. Można go kochać, można go nie cierpieć, ale trzeba mu przyznać jedno, dobrym piłkarzem jest. No i co tu dużo mówić, idzie Ronaldo na rekord. Zbliża się do magicznej granicy, której jeszcze żaden piłkarz do tej pory w historii nie przekroczył, a więc 1000 bramek w karierze i Cristiano po to idzie. No ale cóż, podczas ostatniego meczu miał jakoś tak nie do końca po drodze z kibicami, którzy postanowili krzyczeć imię jego największego rywala, czyli Messiego. I tak krzyczeli, żeby nie było Messiego na meczu, nie było, był tam tylko Cristiano. No ale Cristiano, człowiek z dystansem, postanowił nimi trochę podrygować, trochę im pobić brawo, w ogóle mu to nie przeszkadzało. No ale cóż on miał zrobić? No, mógł to mieć tylko w pompie. No bo z drugiej strony mógł im nakopać, ale z tego co widzę, on się dużo bardziej skupia na tym, żeby jednak nakopać tych 1000 bramek w karierze. No i chłopak po to idzie. A to, że sobie coś tam, ktoś tam gdzieś krzyczy, no to można zostawić to chyba po prostu daleko w tyle. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
0: Czyli krótko mówiąc, dystans i jeszcze raz dystans.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Commerce zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Nie jesteś niewinny.
6: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: Jabłka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: To jest Gra FM.

0: spać w samochodzie, tego nie polecamy, ale jak Roxette leci w radiu, to koniecznie trzeba dać głośniej, śpiewać na cały głos przy okazji też. Roxette Sleeping in My Car to już za nami, a przed nami właśnie dzisiaj wieczorem startuje przegląd filmów Quentina Tarantino w kinie Nowe Horyzonty. Wczoraj rozdawałam wam bilety na pierwszy pokaz całej tej serii, czyli na Pulp Fiction, i to dzisiaj o 19:45 możecie w kinie Nowe Horyzonty zobaczyć, ale do 16 maja czeka was jeszcze kilka innych pokazów, bo oprócz tego będą Bękarty Wojny, będzie Django, będzie Kill Bill i jeszcze pewnego razu w Hollywood, więc kto nie widział, kto ma ochotę sobie ponadrabiać i zobaczyć to doskonałe kino na wielkim ekranie, no to moi drodzy, wiecie, co z tym fantem zrobić? Lecieć do kina Nowe Horyzonty, bo oni już wam coś ciekawego znajdą do oglądania. Jak nie Tarantino, no to w repertuarze jeszcze sporo dobroci na was czeka i co prawda, w tym tygodniu nie ma jakichś wielkich, przykuwających uwagę premier, ale na pewno znajdziecie coś, czego jeszcze nie widzieliście i co koniecznie nadrobić trzeba.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dąbrowska miała dla nas porady na zdrady i trochę dreszczy. My natomiast szykujemy dla Was porady pogodowe i mam nadzieję, że żadnych dreszczy ani deszczy nie będzie. Za chwilę szczegóły naszej prognozy, koniecznie zostańcie blisko. Usłyszycie, na co się szykować w ten weekend.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Nie jesteś niewinny.
9: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może Was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
2: O godzinie 15 termometry w mieście pokazały 14 kreskę nad zerem. Temperatura osiągnęła więc prognozowany na dzisiaj maks. Pochmurna aura niestety zostanie z nami do końca dnia. Miejscami może też popadać słaby deszcz. Po południu wystąpią również niewielkie wahania ciśnienia. W tej chwili na barometrach 1019 hektopaskali.
3: To jest Gra FM.

0: powoli zbliżamy się do godziny 16. Ronan Keating już za nami, a przed nami, moi drodzy, coś, co w zasadzie już się zaczęło. Już można się objeść smakołykami. Być może właśnie przeze mnie teraz mam zaborcze w brzuchach, ale podrzucę wam to miejsce, które warto odwiedzać, żeby właśnie te brzuchy pysznościami napełnić. Plac Wolności. To właśnie tutaj czeka na nas smaczny targ, który łączy kilka festiwali tematycznych, bo mamy tutaj Festiwal Trunków, Matcha Festiwal, Festiwal Azjatycki, Festiwal Japoński Sakura i Festiwal Smaków Świata. Więc z jednej strony będzie bardzo azjatycko, jak sami słyszycie, ale nie tylko, bo będzie i trochę polskiej kuchni, i meksykańskiej, i jakaś włoska na pewno się trafi. Także jeżeli jesteście fanami jedzenia pyszności, to tam musicie się pojawić. Dzisiaj, jutro albo pojutrze Plac Wolności to jest to miejsce, które we Wrocławiu będzie najpiękniej pachniało w cały ten weekend. Więc zaglądajcie śmiało. Dzisiaj do 21, jutro od 12 również do 21, a w niedzielę od 12 do 18. Tak tylko daję znać, wstęp na teren tego wydarzenia jest totalnie darmowy, ale na miejscu niewykluczone, że trochę tej kasy będziecie chcieli upłynnić. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Po reklamie.
14: Najważniejsze wieści z Wrocławia, najnowsza prognoza pogody to właśnie teraz dla Was mamy. Posłuchajcie, jest 16.
15: Daniel Hawrylenia, kłaniam się. Popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od poważnych zmian w organizacji ruchu na południowym wschodzie Wrocławia. Od jutra rozpoczyna się remont wiaduktów na ulicach Gazowej i Karwińskiej oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Mościckiego. Pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia. W tym czasie zamknięta zostanie ulica Gazowa. Wyjazd z Brochowa, Bieńkowic i Iwin w kierunku centrum będzie możliwy przez ulicę Karwińską i Konduktorską. Na skrzyżowaniu z Buforową dopuszczony zostanie wyłącznie skręt w prawo. Dodajmy, że zmiany obejmą również skrzyżowanie Karwińska, Opolska, Krakowska, a także komunikację zbiorową. Trasę zmienią autobusy linii 100, 124, 125 i nocnej 245, a na linii 133 pojawią się dodatkowe kursy na trasie Brochów i Jagodno. Miasto apeluje do kierowców o to, żeby wybierali alternatywne trasy. Remont potrwa do końca roku.
16: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: A teraz wracamy do zmian dotyczących standardów opieki okołoporodowej. To m.in. wcześniejsza opieka położnej, rozszerzony zakres badań i obowiązkowa konsultacja z anestezjologiem. Doktor habilitowany Tomasz Fuchs z wrocławskiego OSK w rozmowie z Radiem Gra zwraca uwagę, że zmiany dotyczą również kobiet, które doświadczyły poronienia. Szpitale mają zapewnić im większą prywatność.
17: To jest problem, żeby przygotować idealnie szpital do tego, żeby tych kontaktów nie było, bo jednak są takie czasami wąskie, wspólne gardła, jak izba przyjęć, fragment gdzieś tam oddziału, gdzie się można z tym minąć, dlatego jednak te pacjentki są raczej kierowane u nas, jeśli już na oddział ginekologiczny, tam gdzie nie ma kobiet ciężarnych, i również jest im proponowana przy przyjściu, pytanie jest zawsze o pomoc psychologa. To jest też taka rzecz, która bardzo pomaga, szczególnie jeśli gdzieś tam ta osoba jest sama w szpitalu, jeśli jest zagubiona, jeśli to są młodzi ludzie po przejściach, no to jakoś w jakiś sposób trzeba im maksymalnie, jeśli chodzi o tą stronę też psychiczną, pomóc.
15: Warto dodać, że placówki mają też umożliwić pożegnanie dziecka. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra, zmieniamy temat. Oleśniccy Ułani łączą pasję do koni i ciekawej historii swoich patronów. Cały czas szukają nowych osób, które chciałyby dołączyć do organizacji.
13: Stowarzyszenie liczy obecnie około 15 aktywnych członków, którzy faktycznie dosiadają koni. Jesteśmy w stanie wystawić jedną sekcję zawsze, do dwóch sekcji, to tak, jeżeli się bardzo postaramy. Tak jak zawsze wspominam, jesteśmy otwarci na nowe twarze, jesteśmy otwarci na młodych miłośników historii. Chcemy tą historię pokazywać ludziom, młodym ludziom zwłaszcza, którzy gdzieś tam na tle dzisiejszych czasów muszą wybierać pomiędzy komputerem, telefonem a czymś faktycznie, co może gdzieś tam przynieść jakiś wymierny skutek, bo faktycznie jest to jakaś żywa lekcja historii.
15: Mówił Michał Dardziński, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
16: Wiadomości Radia Gra.
15: Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego.
18: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju. Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
15: O czym informował Michał Krasoń. Do wieczora temperatura powietrza we Wrocławiu ma utrzymać się w przedziale 12-14 stopni Celsjusza. Zostaną z nami także umiarkowany północno-zachodni wiatr i średnie zachmurzenie. Do końca doby wzrośnie natomiast ciśnienie. Na barometrze w studiu Radio Gra w tej chwili jeszcze 1019 hektopaska.
14: Tak jak obiecaliśmy, tak słowa dotrzymaliśmy i za wami prognoza pogody, za wami nasz raport. A teraz, moi drodzy, pora sobie zrobić coś przyjemnego, czyli dać troszeczkę głośniej i posłuchać tej muzyki, którą dla was naszykowaliśmy na godzinę 16. Mam nadzieję, że się spodoba. Muzyka wybrana
16: dla ciebie. Radio Gra FM.
14: Dla wszystkich tych zmęczonych już tym tygodniem, Eben i Hertz w Radiu Gra Wrocław.

0: to Headhunter w Radiu Gra Wrocław. Revolution in Paradise. Takie melodie wam podrzucamy po południową porą, ale podrzucamy też takich zakręconych, dobrych świrów, których, no słuchajcie, po prostu trzeba obserwować, no bo takich gości dzisiaj trochę brakuje. To jest inspiracja, to jest też pokazanie, że Polak potrafi. A co? Trzymać będzie trzeba mocno kciuki przez 50 najbliższych dni za naszego polskiego Foresta Gumpa, czyli ultramaratończyka Tomasza Sobania, który plan ma bardzo ambitny, przebiec 50 maratonów w 50 dni na 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Polak rozpocznie swoje wyzwanie, słuchajcie, już w najbliższą niedzielę. I ja patrzę na tego gościa, widzę po prostu, jaki on ma plan, słyszę, słuchałam przed momentem wywiadu z nim i powiem wam, na samą myśl o tym, co on zamierza zrobić, to mnie już nogi bolą, już brak mi tchu, ale energia, żeby trzymać za niego kciuki, jakaś się jeszcze znajdzie. Wam polecam to samo. Niekoniecznie musicie iść w jego ślady, ale dopingować naszego zawsze warto.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: trochę pięknego szaleństwa podrzuca nam prawdziwa legenda. Kiedyś The Kelly Family, a teraz Michael Patrick Kelly już solo robi karierę, no i pięknie nam tutaj śpiewa w Radiu Gra Wrocław. Ale właśnie, wracamy do tematów wrocławskich, temat, który być może Was jakoś zainspiruje. Mamy podsumowanie portu lotniczego Wrocław, podsumowanie za kwiecień. Policzyli, ilu pasażerów i dokąd najchętniej latało i proszę bardzo, posłuchajcie tego. W kwietniu dokładnie 456 903 pasażerów, czyli 10% więcej w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku, a jeżeli chodzi o te najpopularniejsze kierunki turystyczne, gdzie to lataliśmy najchętniej, Malta, Mediolan, Bergamo i Paryż, więc jeżeli chcecie być w trendach, no to proszę bardzo, już wiecie, gdzie lecieć, a jeżeli potrzebujecie z kolei się jakoś wybić z tłumu, no to już wiecie, że to są te kierunki, które trzeba omijać, bo tam lecą dosłownie z Wrocławia wszyscy. Jeżeli chcecie być bardziej oryginalni, to też bez problemu sobie coś na pewno na porcie lotniczym Wrocław znajdziecie.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Taki na przykład Kiszyniów. No chyba nie jest królem, jeżeli chodzi o najczęściej wybierane kierunki, a zobaczyć pewnie warto. Bledka tymczasem i dwa dni.
3: Daleko

0: Lucrecia McNeil, Perfect Love. Takiej miłości nam potrzeba i takiej muzyki nam potrzeba. Taką wam dajemy w Radiu Gra Wrocław. Właśnie takiej, która odwołuje się do tych bardzo przyjemnych momentów w życiu. Mam nadzieję, że ten numer, który za chwilę usłyszycie na naszej antenie, to też jest numer, który dobrze wam się kojarzy, bo że dobrze można się przy nim bawić, to więcej niż pewne. Bruno Mars za chwilę będzie nas czarował swoim aksamitnym głosem. Koniecznie zostańcie blisko.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
10: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
11: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: Nie jesteś niewinny.
13: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Po reklamie.
2: Do wieczora temperatura powietrza we Wrocławiu ma utrzymać się w przedziale 12-14 stopni Celsjusza. Zostaną z nami także umiarkowany północno-zachodni wiatr i średnie zachmurzenie. Do końca doby wzrośnie natomiast ciśnienie. Na barometrze w studiu Radio Gra w tej chwili jeszcze 1019 hektopaska.
3: To jest Gra FM.

0: To Moziman i Trips i Halo w Radiu Gra Wrocław. Ja tymczasem tak z czystej ciekawości zobaczyłam, co muzycznie się dzieje, jakie gwiazdy dzisiaj we Wrocławiu występować będą. No i powiem wam, mamy w czym wybierać. Z biletami może być trochę krucho, ale jeżeli macie, wiecie, jakichś znajomych, jakiejś znajomości, może ktoś gdzieś coś odsprzedaje, to warto się chyba zainteresować tak na ostatnią chwilę, spontanicznie. Bo na przykład dzisiaj o godzinie 20:00 Hala Stulecia we Wrocławiu, to tutaj zagra Taco Hemingway, który właśnie rusza w trasę koncertową. Kilka tylko koncertów w kraju, no i na całe szczęście Wrocław również wybrał. A tak się składa, że Taco, no to jednak jest jeden z tych najciekawszych raperów młodego pokolenia, więc warto zobaczyć na własne oczy. O co to całe zamieszanie? Jeżeli chodzi natomiast o juwenalia wrocławskie, to tutaj dzisiaj też dużo się dzieje. Ewelina Lisowska, modelki, ostry, no to jest dopiero początek, bo jeszcze trochę tych artystów będzie, chociażby na juwenaliach. Jeżeli natomiast nie macie planów właśnie koncertowych, a to, o czym powiedziałam, nie do końca leży w waszym guście, wolelibyście jakieś jazzowe propozycje, to też dużo takich fajnych koncertów dzieje się dzisiaj we Wrocławiu. Polecam zerkać na oficjalną stronę miasta. Tutaj wszystkie koncertowe podpowiedzi bez większego problemu znajdziecie. A tylko podpowiem, niektóre z tych koncertów są w 100% darmowe, więc tym bardziej warto. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
4: Szykuj się na Alek.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Punktualnie 17 i kolejny raport już teraz dla Was na antenie Radia Gra Wrocław. Posłuchajcie.
3: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Już po raz czwarty nie udało się przedstawić zarzutów Grzegorzowi Braunowi. Ten stawił się co prawda we wrocławskiej prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Damian Pownuk, Braun złożył też wniosek o przekazanie tego śledztwa do innej prokuratury.
4: Pan Grzegorz Braun stawił się na przesłuchanie. W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora referenta i o przekazanie sprawy do prowadzenia w prokuraturze regionalnej. I na tym się skończyła czynność w dniu dzisiejszym. Nie usłyszał całych zarzutów. W trakcie ich ogłaszania opuścił gabinet. Prokurator nie ma możliwości fizycznego zatrzymania pana Brauna. Żadnej osoby fizycznie prokurator nie może zatrzymać. Natomiast jeżeli nie jest zatrzymana na postanowienie prokuratora, to nie można zostać fizycznie ograniczona jego wolność i zatrzymana w gabinecie. Teraz w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, co dalej, jak będziemy dalej procedować. Czy ten wniosek zostanie ponowiony, to już zależy od prokuratora referenta.
3: W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, czy wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na zatrzymanie Brauna zostanie ponownie skierowany do prokuratora generalnego. Teraz kolejna inwestycja w infrastrukturę miejską, która ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. W najbliższym czasie ruszy remont chodnika przy ulicy Kłodnickiej na wrocławskich Popowicach Południowych. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od ulicy Kwiskiej do zespołu szkół nr 20. To ważna inwestycja dla mieszkańców, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa, a także punkty usługowe. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, co ma ułatwić codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem prac.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Ponad 270 tysięcy wniosków o 800+ od dolnośląskich rodziców już w ZUS-ie. Tyle dokumentów złożono w naszym regionie do końca kwietnia. Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, zapewnia w rozmowie z Radiem Gra, że osoby, które terminowo dostarczyły dokumenty, zachowają ciągłość wypłaty świadczenia.
5: Te osoby, które złożyły wniosek do końca kwietnia, dostaną pieniądze najpóźniej w czerwcu, czyli nie zauważą nawet żadnej przerwy w wypłacie 800+. Drugi taki ważny termin to jest czerwiec, czyli te wszystkie wnioski, które wpłyną do nas do końca czerwca, zostaną rozpatrzone nieco później, ale my pieniądze wypłacimy z wyrównaniem. Dopiero ci całkowicie zapominalscy, którzy wyślą do nas wniosek na przykład w lipcu, w sierpniu albo i we wrześniu, będą dostawali pieniądze od tego miesiąca, w którym wniosek do nas wpłynie.
3: Dodajmy, że w samym tylko Wrocławiu złożono prawie 64 tysiące wniosków o 800+. W raporcie Radia Gra o 17 teraz o polskim Foreście Gumpie. Ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów. W trasę wyruszy na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
6: Zaczynasz właśnie na Golden Gate, a gdzie kończysz?
7: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami. I to o to tutaj w tym chodzi, że dzisiaj w świecie, który jest mocno podzielony, mogę połączyć te 50 stanów, podejść różnych ludzi, różnych światów i na tym chcę się skupiać.
3: Z Tomaszem Sobanią rozmawiał Paweł Żuchowski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
3: Dzień już do końca będzie pochmurny, ale w nocy więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura minimalna ma wynieść zaledwie 6 stopni na plusie, ale nie będzie już tak wilgotno. Więcej słońca i ciepła za to ma być w weekend. Deszczowo natomiast zrobi się dopiero na początku przyszłego tygodnia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
2: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wiadomości. Pora teraz na chwilę relaksu, odprężenia. Znaleźliśmy dla Was kilka takich melodii, które właśnie w piątkowe popołudnie w ten sposób działają. Zresztą, jakbyście je usłyszeli w poniedziałkowe popołudnie, myślę, że byłoby podobnie.

0: Annie Lennox doskonale wie, co zrobić, żeby nas oczarować. Walking on Broken Glass, ten numer już za nami. A ja tymczasem mam dla Was podpowiedź, moi drodzy, na pojutrze, na godzinę 18, okazja do tego, żeby fajnie spędzić czas, a przynajmniej chociaż drobną chwilę niedzieli. Rynek, ratusz, tutaj zaglądajcie na klasyczny Wrocław, na hiszpańską muzykę. Pasja, energia i rytm południa, to wszystko będziecie mogli usłyszeć i zobaczyć. Wstęp totalnie darmowy, a będzie okazja, żeby zobaczyć taki 30-minutowy koncert na żywo w klimacie hiszpańskim, który przeniesie Was w atmosferę flamenco, takiej południowej Europy, nieważne jaka będzie pogoda, poczujecie się jakbyście byli w Hiszpanii, więc zachęcam, zaglądajcie. Godzina 18, 10 maja, Rynek Ratusz, to tutaj spotykamy się z muzyką hiszpańską.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: To głos naprawdę trudny do podrobienia, taki, który w pamięć zapada momentalnie. To Rod Stewart w Radiu Gra Wrocław. Some guys have all the luck. A za chwilę na naszej antenie z kolei wy będziecie mieli szczęście usłyszeć też jeden z bardziej charakterystycznych głosów, jakie są na polskim rynku muzycznym. Grupa Lady Punk będzie prosić, żeby zostawić Titanica. My tymczasem zostawimy was z najnowszą prognozą pogody. Ona już za dosłownie chwilę na naszej antenie. Bądźcie blisko.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko

0: inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Dzień już do końca będzie pochmurny, ale w nocy więcej przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura minimalna ma wynieść zaledwie 6 stopni na plusie, ale nie będzie już tak wilgotno. Więcej słońca i ciepła za to ma być w weekend. Deszczowo natomiast zrobi się dopiero na początku przyszłego tygodnia.

0: energia, moc, power, no po prostu numer, który przydaje się na samo zakończenie piątkowego popołudnia. Belinda Carlisle za nami i za nami też nasze popołudniowe spotkanie. Pięknie Wam dziękuję za dzisiaj i od razu podpowiadam, w poniedziałek warto słuchać Radia Gra Wrocław porą popołudniową, bo coś mi się wydaje, że na poniedziałek będę miała dla Was bilety do teatru, więc bądźcie blisko, zostańcie z Radiem Gra Wrocław, nie tylko w poniedziałkowe popołudnie, ale i na dzisiejszy wieczór i na cały weekend. Najlepiej się po prostu nie przełączajcie. Tymczasem relaksujcie się, odpoczywajcie, odprężajcie. Zostawiam Was w dobrych rękach. Muzycznie będziecie pięknie zaopiekowani. No i życzę Wam pięknego weekendu. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.

0: Kulim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Piątek, 8 maja, na zegarach godzina 18. To czas na najnowsze informacje.
11: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Rozpoczęły się przygotowania do remontu ulicy Piotra Skargi oraz budowy oświetlenia przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Nowa nawierzchnia pojawi się na dwóch odcinkach ulicy, pomiędzy Podwalem a Oławską oraz pomiędzy Teatralną a Podwalem. Co ważne, główne roboty, takie jak frezowanie i układanie nowej nawierzchni, będą prowadzone głównie wieczorami i nocą, aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców. Prace podzielono na 4 etapy, a ruch będzie odbywał się po jednej połowie jezdni. Koszt inwestycji przekroczy 1 000 000 zł.
12: Twoje sprawy.
11: Jak już wiecie, z anteny Radia Gra z początkiem maja ruszył drugi w tym roku nabór do mikrograntów. W ramach programu na realizację inicjatyw można otrzymać do 10 000 zł. Laura Lempert, koordynatorka mikrograntów z Wrocławskiego Instytutu Kultury, przypomina, kto może zgłaszać swoje pomysły.
13: Ścieżce dla osób fizycznych i grup nieformalnych może się tak naprawdę ubiegać każdy wrocławianin, każda wrocławianka, czy każda osoba nie mieszkająca we Wrocławiu, ale chcąc działać na jego terenie. I naprawdę mogą to być przeróżne osoby, można działać solo, można działać w grupie, przy czym grupa nieformalna to już są 2 osoby i więcej. Więc można się zrzeszać i można robić, co nam się tylko w mikrograntach podoba i co nam do głowy wpadnie. Także naprawdę jest to bardzo dostępny program w kontekście, powiedzmy, wymogów wnioskodawczych.
11: Nabór potrwa do 15 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury.
12: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Rekordowe 110 instytucji, darmowe wejściówki i sporo ciekawych wydarzeń. Już 16 maja do Wrocławia powróci Noc Muzeów, czyli wyjątkowy wieczór, w czasie którego możecie bezpłatnie odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Dyrektor Departamentu Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Jarosław Perduta, podkreśla, że tradycyjnie już do muzeów będzie można dojechać zabytkowym taborem.
14: Specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach. Dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny.
11: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pik.wrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Najbliższa noc, choć nadal chłodna, to przyniesie niewielkie rozpogodzenie i nieco więcej przejaśnień. Temperatura minimalna we Wrocławiu ma wynieść jedynie 6 stopni Celsjusza. W sobotę już więcej słońca i odrobinę cieplej, do 16 stopni na plusie. A w niedzielę termometry mają pokazać nawet 20 kreskę nad zerem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: No i proszę, znowu mamy weekend. Piątek po 18 to jest taki moment, kiedy w naszej playliście pojawia się jeszcze więcej tanecznych przebojów.

0: 3, 4.
1: Bardzo ładnie bujam, to Pitbull. Jego też nie mogło zabraknąć w naszej piątkowej playliście. Aktualnie w pierwszej dziesiątce na świecie pod względem majątku wśród latynoamerykańskich artystów. Amerykański serwis zrobił ostatnio takie zestawienie, sprawdził, kto zarabia najlepiej. Gloria Estefan na pierwszym miejscu, Jennifer Lopez na drugim, Shakira zamyka podium. W czołówce jeszcze oczywiście Ricky Martin i Bad Bunny, do którego zdecydowanie należały te ostatnie miesiące. No a to jest taki skład, z którym aż chciałoby się spędzić piątkowy wieczór.
2: Radio Gra FM.
3: Reklama.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

No lepiej, lepiej myśli się o weekendzie w rytmie takich hitów. Rihanna w roztańczonym radio gra w piątkowe popołudnie, a już za moment producent, który co prawda miał już na koncie kilka numerów, ale światową popularność zapewnił mu dopiero ten ostatni. No to sprawdźmy w takim razie, jak się robi dance w Finlandii. Eben już teraz w radiu gra.

0: Dla niektórych maj, a dla niektórych ten okres w roku, kiedy kończy powoli pylić brzoza, dąb pyli bardzo mocno, a za chwilę pylić będą także trawy. Jeżeli wy też sprawdzacie Alergen Info Piątka, chciałem powiedzieć, że to już niedługo, ale wiadomo jak jest, akurat sezon na alergię wcale jeszcze się nie kończy. Kończy się za to ta robocza część tygodnia. W Roztańczonym Radiu Gra razem z wami, zresztą jak co tydzień wspólnie rozpoczynamy weekend. Już za chwilę jedna z tych piosenek, których refren zna chyba każdy.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Nie jesteś niewinny.
4: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
11: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl.
12: Po reklamie.
13: Najbliższa noc, choć nadal chłodna, to przyniesie niewielkie rozpogodzenie i nieco więcej przejaśnień. Temperatura minimalna we Wrocławiu ma wynieść jedynie 6 stopni Celsjusza. W sobotę już więcej słońca i odrobinę cieplej, do 16 stopni na plusie. A w niedzielę termometry mają pokazać nawet 20 kreskę nad zerem.
14: Raz, dwa, trzy! Majsiki!
1: Słuchasz radia, gra FM.

0: bardzo dobrze wrócić do takich brzmień. To Samantha Fox i rok 88. I co ważne, mamy tego więcej. Po 19 kolejna porcja tanecznego, przebojowego grania w roztańczonym Radiu Gram. Tak na ostatniej prostej przed weekendem. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Po reklamie.

0: bardzo mocny imprezowy skład. David Guetta i Florida w roztańczonym radiogram. A ja sprawdzam właśnie, co ciekawego dziać się będzie w ten weekend i myślę, że sporo osób ma już plany na niedzielny wieczór. No tak, przed nami ostatni odcinek, finał Tańca z Gwiazdami. Cztery pary zmierzą się w tym ostatnim finałowym odcinku. Między innymi Magda Boczarska, będzie też Sebastian Fabiański, a na parkiecie, jak zapewniają organizatorzy, mają się też pojawić ci, którzy w poprzednich edycjach zachwycali najbardziej. No ale Taniec z Gwiazdami można mieć też w piątek, w domu, w samochodzie albo gdziekolwiek tam, gdzie właśnie was zastaliśmy. W roztańczonym Radiu gra Madonna już za parę chwil, a wcześniej pojawi się jeszcze Zalia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: to jedna z tych nowości, które ostatnio mocno zwracają uwagę. Ano, dwóch Holendrów, których kawałek stał się wiralem kilka miesięcy temu, chociaż tutaj podobno nie internet był pierwszy, a DJ-e, którzy grali ich numery na tych większych, na tych ważniejszych festiwalach jeszcze przed oficjalną premierą. Jest słonecznie, jest tanecznie, czyli dokładnie tak, jak lubimy w roztańczonym Radiu Gra.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Podobno, kiedy robi się nieco cieplej, kiedy słońca jest więcej i kiedy sezon urlopowy jest już na horyzoncie, wtedy pojawia się on, Calvin Harris, w roztańczonym Radiu Gra w piątkowe popołudnie. Za chwilę, godzina 20, po 20 ciąg dalszy tanecznych rytmów, tym razem od Karol G. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: Fuego!

0: Słuchajcie, roztańczonego Radia Gra w piątkowy wieczór, a ja tymczasem utknąłem na kolorowych portalach, które tym razem opisują sprawę Taylor Swift. Taylor zastrzegła właśnie w amerykańskim urzędzie patentowym dwa swoje powiedzonka przywitania i jedno bardzo popularne zdjęcie. To jest podobno temat, który coraz częściej pojawia się w kontekście tych największych, najbardziej znanych nazwisk. Gwiazdy po prostu nie chcą, żeby ich fani byli wprowadzani w błąd, na przykład przez filmiki robione za pomocą sztucznej inteligencji. I dobrze, znacznie lepiej mieć prawdziwą niż wygenerowaną Taylor, Hunter X, a później Kylie Minogue w roztańczonym Radio Gra już za parę chwil, też jak najbardziej prawdziwe.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: a sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2!
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: wiosnę w tym numerze. To Dawid Podsiadło, jego najnowsza piosenka. Sezon w radiu gra w piątek wieczorem. No właśnie, mówią, że sezon na Dawida właśnie się rozpoczął. W planach jest 6 występów na specjalnej obrotowej scenie. Tego w Polsce jeszcze podobno nie było, a pierwszy koncert i premiera obrotowej sceny już za niecały miesiąc.
1: Radio gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To co, Angela? Idziemy na rower?
8: Ale mój stary już nie daje rady.
7: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
8: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
7: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Po reklamie.

0: Już jutro wieczorem w Gdańsku, a dzisiaj w Radiu Gram, za chwilę godzina 21, a po 21 Enrique Iglesias. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Thank you.

0: numer nawet w wersji tanecznej nie traci nic ze swojej elegancji. A ja właśnie czytam o eleganckich panach. 10 lipca nowa płyta grupy The Rolling Stones. To temat, który poruszają wszystkie muzyczne portale od kilku dni. Wieku i lat na scenie tym panom już nikt nie liczy. Na nowy album podobno ma być nowoczesny, dynamiczny, ale jednocześnie brzmiący dokładnie tak, jak spodziewalibyśmy się tego po tej ekipie. U nas tanecznego grania ciąg dalszy już za chwilę w roztańczonym Radiu Gra pojawi się Shakira.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra, Wrocław.

Jeżeli w piątek przed 22 nie wiecie jeszcze, jak mogą potoczyć losy tej nocy, to ja spieszę z inspiracją. Madonna mknie na balet z wietrzącym klatę lubym. No taki nagłówek trafiłem właśnie na kolorowym portalu. Tak trzeba żyć, zwłaszcza przy weekendzie. Luby jest o 38 lat młodszy, ale chyba to jest właśnie ten weekendowy target Madonny. Pointer Sister i Alan Walker jeszcze przed godziną 20 w roztańczonym Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.

0: takim tanecznym akcentem kończymy roztańczony radiogram. 22 za parę chwil, DJ RTK, dzięki za dziś. Ja życzę pięknego weekendu i do usłyszenia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w biedronce.

0: dla pełnoletnich. Biedronka.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.

Chory dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.